0: Radio Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

Zazwyczaj na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Super prywatka w super rytmach na antenie Radia Parada.

Serdecznie na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

noc w super rytmach z Radiem Parada. Łódź 96 i Opoczno 97,8 FM.

0: kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada.

niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 6.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Radio Parada.
4: Śladami Jana. Audycja z dobrą muzyką i z dobrym słowem.

0: Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 6 do 12.
1: Kto nie trwa w społeczności ze mną, zostanie odrzucony jak gałązka i uschnie. Potem zbiorą je i wrzucą do ognia, gdzie spłoną. Jeśli będziecie trwać ze mną w społeczności, wierni moim słowom, to spełni się wam wszystko, o co poprosicie. Chwała mojego Ojca okaże się tym, że wydacie obfity owoc, stając się moimi uczniami. Jak Ojciec mnie ukochał, tak i ja ukochałem was. Wytrwajcie w mojej miłości. Gdy będziecie przestrzegać moich przykazań, wtedy wytrwacie w miłości do mnie, tak jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w miłości do Niego. To wam powiedziałem, aby radość moja była waszą radością i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie. Tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem.

Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, abyście jedni drugich miłowali, jak ja was umiłowałem. Miłość, o której mówi tu Jezus, nie jest ulotnym uczuciem. To akt woli. Ta miłość oznacza, że traktuję innych tak, jak Jezus mnie traktuje. W stwierdzeniu, że miłość, o której mówi Jezus, jest aktem woli, nie mówię, że nie ma tu miejsca dla emocji, uczuć, ale wola, chcenie jest obecna w tej miłości, zanim przyjdą uczucia. Jeśli zaczynamy traktować innych w sposób, w jaki Jezus nas traktuje, odkryjemy, że pojawiają się w naszym sercu uczucia do tych ludzi, uczucia, które przekształcą się w miłość. I to nie jest jakiś psychologiczny trik, ale to jest rezultat działania Ducha Świętego, który sprawia, że coraz bardziej zaczynamy być podobni do Zbawiciela. Najpierw przez wiarę okazujemy posłuszeństwo i jesteśmy posłuszni Jego przykazaniu, by kochać innych. I gdy trwamy w tym posłuszeństwie, odkrywamy, że nasze posłuszeństwo staje się czymś, co zaczyna wypływać z naszego serca. Tak się dzieje, gdy działa w nas Duch. Nie czekamy na specjalne uczucia, które mają zawładnąć naszymi sercami, zanim zaczniemy innych kochać. Po prostu okazujemy posłuszeństwo Chrystusowi. Traktujemy innych tak, jak On nas traktuje, ufając, że Duch Boży dokona reszty. Czy zatem Bóg ma prawo nakazać nam, byśmy jedni drugich miłowali? Tak, dlatego że chrześcijańska miłość najpierw jest aktem woli.

Nie zapominajmy o tym, że gdy Bóg coś nakazuje, to równocześnie do tego uzdalnia i wyposaża. To jest moje przykazanie. Tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem. Przykazanie to prawo. To Boże prawo. W jakiej relacji są do siebie miłość i prawo? Nie zaciągajcie żadnych długów prócz długu miłości do bliźniego. Kto kocha bliźniego, spełnia nakazy prawa. Żydzi w czasach Starego Testamentu mieli wiele praw, które musieli przestrzegać. Były prawa dotyczące ziemi, sąsiadów, wrogów, obowiązków religijnych, jedzenia, ubioru i tak dalej. Ale dla chrześcijan każde prawo, jakie Bóg kiedykolwiek dał, zawiera się w stwierdzeniu: jedni drugich miłujcie. Jeśli ciebie miłuję, nie będę mówił o tobie nieprawdy. Nie będę ciebie okradał. Nie będę pożądał tego, co jest twoją własnością. Nawet nie pomyślę o tym, by odebrać ci życie. Boże, moralne prawa ciągle obowiązują. Sprawiedliwy Bóg ciągle oczekuje sprawiedliwego życia, ale motywacją do takiego życia jest miłość, a nie prawo. To nie lęk i strach przed karą, ale miłość Boża porusza nas do posłuszeństwa. To nie zewnętrzny nacisk, ale wewnętrzne współczucie zachęca nas do okazywania posłuszeństwa temu, co chce Bóg.

Miłość nie jest czymś, co zastępuje prawo, ale miłość umożliwia nam przestrzeganie prawa. Ale gdzie mogę nauczyć się takiego życia? Od kogo mogę uczyć się takiego traktowania drugiego człowieka? Gdzie mogę zobaczyć taką miłość w akcji? Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi nam: sami nauczyliście się od Boga, że trzeba się nawzajem kochać. Bóg jest miłością i On chce, aby Jego dzieci były napełnione miłością. Bóg Ojciec pokazał i nauczył nas, jak kochać jedni drugich przez darowanie nam Jego jedynego ukochanego Syna, by stał się naszym Zbawicielem. Bóg Syn nauczył i pokazał nam, jak kochać jedni drugich, nie tylko przez swoje słowa, ale przez przykład swojego życia, gdy żył wśród nas. Nauczył nas miłości. Pokazał nam, czym jest miłość, gdy cierpiał i umierał za nas na krzyżu. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ale Jezus się tutaj nie zatrzymał. On poszedł jeszcze dalej. On oddał swoje życie za swoich wrogów. Wreszcie i Duch Święty uczy nas, jak miłować jedni drugich poprzez wypełnienie naszego serca boską miłością. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Kochać potrafi tylko ten, kto jest kochany. Bez osobistego doznania, bez osobistego przeżycia miłości, jaką Bóg ma do mnie, nie jestem w stanie, nie stać mnie na to, bym kochał drugiego człowieka, który jest obok mnie. Bez osobistego doznania realności Bożej miłości nie do pomyślenia jest to, bym mógł kochać kogoś, kto jest mi nieprzychylny, kogoś, kto jest moim wrogiem. Wiemy, że jedną rzeczą jest nauczenie się jakiejś lekcji, a zupełnie inną wprowadzenie tego, czego się nauczyłem w życie. Co musi się stać? Co mogę zrobić, by nakaz Chrystusa, to jest moje przykazanie, tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was ukochałem, stał się rzeczywistością w moim życiu? O tym powiemy w kolejnym programie.

0: Reklama. Klub sportowy Ceramika Opoczno zaprasza wszystkich na wielkie kibicowanie podczas turnieju piłkarskiego Ceramika Cup w dniu 3 maja na stadionie przy Alei Sportowej. Dla wszystkich dmuchańce, wata cukrowa, grill i mnóstwo atrakcji. Wspierają nas Urząd Marszałkowski, gmina, powiat, lokalni partnerzy i fan klub Czerwone Opoczno. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: Jesteś gotowy?
2: Na co?
1: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
2: W Łódzkiem coś się dzieje?
1: I to sporo. Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
2: Jestem gotowy.
1: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze ue.lodzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
0: Po reklamie. Radio Parada.

teraz słowa, które przekazuje Państwu ksiądz, generał Stanisław Respondek. Kocham Cię, Matko. Nad wszystko, bo Ty jesteś bramą do Polski wolnej, katolickiej, jedynej zawsze szczęśliwej. Tekst jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, a śluby zostały złożone na Jasnej Górze przez naród polski 26 sierpnia 1956 roku. Wielka Boga człowieka, Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona, Maryjo Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływa 3 wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twego, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, pośredniczko łask wszelkich, Matko miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności szczytnemu posłannictwu narodu, omytego w wodach Chrztu Świętego. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy, rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą

0: wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci ludu Bożego. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie, za patronkę naszą i za królowę narodu polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię pod przewodnictwem Kościoła katolickiego do wiecznej ojczyzny. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy, Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy. Matko Chrystusowa i Domie Boży, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy. Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogu Rodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Lud mówi, Królowo Polski, przyrzekamy. W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na tysiąclecie chrześcijaństwa Polski. W przededniu tysiąclecia chrztu narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu słońce sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś matką naszej drogi, prawdy i życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego. Amen.
1: Słowo na niedzielę
2: dla Ciebie i dla mnie.
1: Dla wszystkich.

0: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.
1: Autopromocja.
0: Biuro reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
1: Autopromocja.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina siódma.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
0: Radio Parada w super rytmach. Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taki był poniedziałek, czyli podsumowanie poniedziałku przygotowane dla was przez dziennikarzy Radia Parada.
2: Druga elektrownia jądrowa możliwa w rejonie Bełchatowa. Rusza rekrutacja do szkół średnich w regionie. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada w poniedziałek 27 kwietnia. Zaczynamy. Może powstać druga elektrownia jądrowa w Polsce. Premier Donald Tusk wskazał potencjalną lokalizację inwestycji. Jednym z rozważanych miejsc jest rejon Bełchatowa. To teren z rozwiniętą infrastrukturą energetyczną oraz zapleczem technicznym i kadrowym związanym z produkcją energii. Budowa drugiej elektrowni jądrowej miałaby być kolejnym etapem transformacji energetycznej kraju i stopniowego odchodzenia od węgla. Na razie nie zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne. Projekt jest na etapie analiz i wskazywania możliwych lokalizacji. Rząd podkreśla, że energetyka jądrowa ma być jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w kolejnych latach. Szpital imienia Madurowicza w Łodzi ponownie otworzył poradnię neonatologiczną po remoncie. Placówka zapewnia opiekę dla noworodków, wcześniaków oraz niemowląt do pierwszego roku życia, a w wybranych przypadkach także do trzeciego roku życia. Poradnia działa od czerwca 2025 roku. Jednak ze względu na rosnącą liczbę pacjentów zdecydowano o jej rozbudowie. Wyremontowano część pierwszego piętra, tworząc większą przestrzeń dostosowaną do potrzeb najmłodszych. Opiekę nad dziećmi sprawują lekarze, pediatrzy i neonatolodzy. Na miejscu dostępni są także specjaliści, m.in. kardiolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, fizjoterapeuci dziecięcy, doradca laktacyjny oraz neurologopeda. Dzięki temu rodzice nie muszą szukać pomocy w wielu różnych miejscach. Wszystko mogą znaleźć w jednej poradni. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a zakres pomocy obejmuje zarówno kontrolę rozwoju dziecka, jak i specjalistyczne badania oraz konsultacje. W poradni uruchomiono także wsparcie prawno-socjalne dla rodziców we współpracy z fundacją. To pomoc dla rodzin dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, wcześniaków czy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Już dzisiaj o godzinie 12 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-27. Na uczniów kończących szkołę podstawową czeka 6398 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia, a w szkołach prowadzonych przez samorząd naukę kończy 5073 ósmoklasistów. Najwięcej miejsc przygotowano w liceach, 3530. W technikach dostępnych jest 2280 miejsc, a w szkołach branżowych 588. Rejestracja w systemie oraz wybór szkół i klas potrwa do 21 maja do godziny 15. Kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół i kierunków uszeregowanych według preferencji. W dniach od 3 do 8 lipca po poznaniu wyników egzaminu ósmoklasisty możliwa będzie zmiana preferencji. 15 lipca opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych, a 21 lipca listy przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 23 lipca.
0: Uwaga! Dzieje się!
2: W Opocznie ruszają 11 opoczyńskie targi pracy i edukacji. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 9 do 13 w hali sportowej Zespołu Szkół Powiatowych imienia Stanisława Staszica. To propozycja dla osób szukających pracy, uczniów stojących przed wyborem dalszej drogi oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kwalifikacje. Na miejscu będzie można bezpośrednio porozmawiać z pracodawcami, zapoznać się z aktualnymi ofertami zatrudnienia oraz sprawdzić możliwość dalszej edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma łączyć rynek pracy z edukacją, ułatwiać podejmowanie decyzji zawodowych i budować współpracę między pracodawcami a szkołami. Radio Parada jest patronem medialnym wydarzenia. Nowa metoda walki z bakterią Helicobacter pylori. Uczniowie z Bełchatowa wśród najlepszych w regionie. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
0: Uwaga, dzieje się.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pracują nad nową metodą walki z bakterią Helicobacter pylori. Badania prowadzi zespół z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska we współpracy z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Helicobacter pylori to bakteria, która zakaża układ pokarmowy i może prowadzić m.in. do stanów zapalnych, wrzodów, a nawet raka żołądka. Problemem jest rosnąca odporność tych bakterii na antybiotyki. Badacze opracowali preparat wykorzystujący prątki szczepionkowe BCG, znane ze szczepień przeciw gruźlicy. Zostały one umieszczone w specjalnym nośniku, który umożliwia ich bezpieczne dotarcie do układu pokarmowego i pobudzenie odpowiedzi immunologicznej. Wstępne wyniki badań są obiecujące. W prowadzonych testach w większości badanych zwierząt nie wykryto bakterii po zastosowaniu preparatu. Opracowane rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową. Naukowcy planują kolejne etapy badań, w tym testy bezpieczeństwa i dalsze analizy przed ewentualnym wdrożeniem w medycynie. Uczniowie z Bełchatowa znaleźli się w gronie najlepszych w województwie łódzkim w konkursach przedmiotowych. Podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się 22 kwietnia w Łodzi, wyróżnienie odebrali uczniowie szkół podstawowych, laureaci konkursów z różnych przedmiotów. Wśród nich znaleźli się m.in. Michał Adamczyk, Amelia Nowak oraz Wojciech Jaszczak. Zostali nagrodzeni odpowiednio za osiągnięcia z geografii, języka polskiego i matematyki. Szczególny wynik osiągnął Wojciech Jaszczak, który zajął 7 miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu gier matematycznych i logicznych. Tym samym zakwalifikował się do finału międzynarodowego, który odbędzie się w lipcu w Mediolanie. Organizatorzy podkreślają, że poziom konkursów był wysoki, a uczniowie wykazali się wiedzą wykraczającą poza program szkolny. W Opocznie wracają targi pracy i edukacji. To już 11. edycja wydarzenia, które ma miejsce dzisiaj w godzinach od 10 do 13. Miejscem spotkania jest hala sportowa Zespołu Szkół Powiatowych imienia Stanisława Staszica. To wydarzenie skierowane jest do osób szukających pracy, młodzieży planującej swoją przyszłość oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym. Na miejscu będzie można spotkać pracodawców, zapoznać się z ofertami zatrudnienia oraz sprawdzić możliwości dalszej nauki i zdobywania kwalifikacji. Organizatorzy podkreślają, że targi mają ułatwić bezpośredni kontakt między pracodawcami a kandydatami oraz pomóc w świadomym wyborze ścieżki zawodowej. Radio Parada jest patronem medialnym tego wydarzenia. Szkoła podstawowa nr 20 w Łodzi obchodzi 40-lecie działalności. Uroczystości jubileuszowe połączono z dniem patrona szkoły Mariana Batki, nauczyciela matematyki i fizyki, który zginął w Auschwitz. Placówka od początku działa w budynku przy ulicy Jurczyńskiego i jest ważnym miejscem dla mieszkańców Widzewa. Wśród absolwentów są m.in. muzyk Piotr Rogucki, wokalista Daniel Godson oraz dziennikarz Antoni Słodowski, dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera. Podczas uroczystości podkreślano znaczenie szkoły w edukacji kolejnych pokoleń uczniów, a po części oficjalnej odbyły się spotkania i wspomnienia absolwentów. Łodzianka Joanna Guzik została odznaczona odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. To wyróżnienie przyznawane przez Ministerstwo Kultury za działalność artystyczną i wkład w rozwój kultury. Odznaczenie wręczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Joanna Guzik jest poetką, autorką wielu tomików oraz popularyzatorką kultury. Debiutowała w 2001 roku, a w 2024 opublikowała antologię podsumowującą jej twórczość. Artystka od lat angażuje się w działania kulturalne, organizuje warsztaty i spotkania poetyckie, a także promuje Łódź w kraju i za granicą. Wcześniej została uhonorowana m.in. medalem na 600-lecie Łodzi oraz tytułem Kobiety Niezwykłej. Jej twórczość porusza tematy relacji międzyludzkich, emocji i codzienności. Nielegalne papierosy bez akcyzy, zabezpieczone pod Piotrkowem Trybunalskim. Dwa oddziały szpitala w Zgierzu po modernizacji. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego zabezpieczyli nielegalne papierosy bez akcyzy u mieszkanki gminy Wola Krzysztoporska. Funkcjonariusze podejrzewali, że 72-letnia kobieta może zajmować się przechowywaniem i sprzedażą wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy. Podczas kontroli i przeszukania domu znaleziono ponad 18 600 papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wyroby były przechowywane w pomieszczeniach mieszkalnych i przygotowane do dalszej dystrybucji. Całość została zabezpieczona jako materiał dowodowy. Z ustaleń wynika, że uszczuplenie podatku akcyzowego mogło wynieść ponad 26 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty paserstwa akcyzowego. Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd. Grozi jej kara grzywny, ograniczenie wolności albo do 5 lat pozbawienia wolności. W szpitalu w Zgierzu zakończył się remont dwóch oddziałów – otolaryngologicznego oraz chirurgii ogólnej i onkologicznej. Placówka każdego roku przyjmuje ponad 40 tysięcy pacjentów, a na szpitalny oddział ratunkowy trafia codziennie około 100 osób. Modernizacja objęła m.in. instalacje, system gazów medycznych, oświetlenie oraz wyposażenie. Powstały także sale chorych o wyższym standardzie oraz pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oddział otolaryngologiczny dysponuje 15 łóżkami, a oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej 38. Koszt inwestycji to 10 milionów złotych. Szpital realizuje kolejne etapy modernizacji, zakończenie prac m.in. przy bloku operacyjnym i oddziale urologicznym planowane jest do 30 czerwca.
0: Uwaga! Dzieje się!
2: W Łodzi trwają prace nad koncepcją projektu Dżungla 360 w Ogrodzie Botanicznym. To plan stworzenia całorocznej przestrzeni z egzotyczną roślinnością przypominającej tropikalny ogród pod zadaszeniem. Inwestycja ma rozbudować ofertę rekreacyjną i edukacyjną oraz przyciągnąć odwiedzających przez cały rok. Projekt wzbudza jednak dyskusję. Część środowiska naukowego i mieszkańców zwraca uwagę na możliwość wpływu inwestycji na istniejącą przyrodę ogrodu oraz kwestie związane z jej realizacją. Sprawa jest na etapie konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie dotyczące planowanej inwestycji. Student Politechniki Łódzkiej odtworzył urządzenie do tworzenia filmów animowanych bez użycia kamery. Wiktor Przybyła z Wydziału Mechanicznego zbudował Antoniszograf, maszynę zaprojektowaną przez Juliana Antonisza, twórcę eksperymentalnej animacji. Urządzenie służy do rysowania klatek filmu bezpośrednio na taśmie. Pozwala jednocześnie tworzyć wiele klatek animacji, co znacząco przyspiesza cały proces. Student opracował prototyp na podstawie ograniczonych materiałów, m.in. zdjęć i nagrań. Do budowy wykorzystał technologię druku 3D. Jak podkreśla, celem było odtworzenie działania mechanizmu, a nie dokładnej kopii urządzenia. Maszyna została już przetestowana i pozwala tworzyć krótkie animacje znacznie szybciej niż tradycyjne metody. Autor projektu pracuje teraz nad instrukcją, która ma umożliwić innym samodzielne wykonanie urządzenia. Majówka w województwie łódzkim zapowiada się jako czas wydarzeń plenerowych, spotkań i aktywnego wypoczynku. W regionie przygotowano propozycje zarówno dla osób szukających relaksu, jak i wydarzeń kulturalnych. Od 1 do 3 maja otwarte będą m.in. ogrody i obiekty w Nieborowie i Arkadii. W Kutnie zaplanowano festiwal Saski, a w Zgierzu wydarzenia związane z Dniem Flagi oraz otwarciem sezonu motocyklowego. W programie są także rodzinne pikniki i wydarzenia plenerowe. W Sieradzu majówka odbędzie się m.in. nad Wartą, a w regionie nie zabraknie propozycji aktywnego wypoczynku, w tym tras rowerowych i wydarzeń nad wodą. Od 1 do 3 maja w Małżycach koło Łowicza zaplanowano majówkę w skansenie z pokazami tradycji ludowej i rękodzieła. W Tomaszowie Mazowieckim i nad Pilicą dostępne będą spływy oraz aktywność na wodzie, w tym coraz popularniejsze supy. W Radomsku przygotowano także wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Meteoryt znaleziony pod Łodzią po przelocie bolidu. Gwiazda Anny Seniuk odsłonięta przy Piotrkowskiej. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Pod Łodzią odnaleziono meteoryt żelazny. To efekt obserwacji jasnego bolidu, który przyleciał nad Polską 17 kwietnia. Obiekt znaleziono kilka dni później na terenie gminy Zadzim. Meteoryt waży około 3 kg, jest fragmentem kosmicznego ciała, które weszło w atmosferę ziemską. Miejsce upadku wyznaczono dzięki danym z sieci obserwacyjnej, która śledzi przeloty bolidów. Na tej podstawie określono obszar poszukiwań. Znalezisko odnaleziono w miejscu, miejscu, gdzie wbiło się w ziemię na głębokość około 40 cm. To rzadki przypadek, jednocześnie zarejestrowano przelot obiektu i odnaleziono jego fragment. Meteoryt trafi teraz do badań, które pozwolą określić jego skład i pochodzenie.
0: Uwaga! Dzieje się!
2: Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-27. Elektroniczna rekrutacja wystartowała dzisiaj o godzinie 12. Na ósmoklasistów czeka 6398 miejsc w liceach, technikach oraz szkołach branżowych pierwszego stopnia. W szkołach prowadzonych przez samorząd naukę kończy 5073 uczniów. Najwięcej miejsc przygotowano w liceach, 3530, w technikach dostępnych jest 2280 miejsc, a w szkołach branżowych 588. Na wybór szkół i klas kandydaci mają czas do 21 maja do godziny 15. Mogą wskazać dowolną liczbę placówek i kierunków, ustawiając je według własnych preferencji. Po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty w dniach od 3 do 8 lipca możliwe będą zmiany w wyborze szkół. Listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane 15 lipca, listy przyjętych 6 dni później, 21 lipca. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 23 lipca. W Łodzi odsłonięto gwiazdę Anny Seniuk w Alei Gwiazd przy ulicy Piotrkowskiej. Uroczystość odbyła się 24 kwietnia. Aktorka nie kryła wzruszenia. Mówiła: dawno marzyłam o tym, żeby tu przyjechać. Moje marzenie się spełniło. W Łodzi marzenia się spełniają. Podczas spotkania z publicznością wróciła też do swoich pierwszych wizyt w mieście. Pierwsze wspomnienia związane z Łodzią to przesiadka w Koluszkach. Nie zabrakło również humoru. Po 80 podobno można wszystko, można nawet uklęknąć. Anna Seniuk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce, znana m.in. z roli w serialu 40-latek. Jej dorobek obejmuje kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych, ale jak gwiazd przy Piotrkowskiej upamiętnia twórców związanych z polskim kinem i historią filmu w Łodzi. Na ulicę Łodzi wracają zabytkowe tramwaje i autobusy. To start łódzkich linii turystycznych przed majówką. Pierwsze kursy już ruszyły, pojazdy wyjadą także w czasie majówki od 1 do 3 maja. Na trasę wyjadą trzy linie, tramwajowa 0 oraz autobusowe 100 i 101. Pasażerowie będą mogli przejechać historycznymi pojazdami, m.in. tramwajami typu Sanok oraz autobusami Jelcz i Ikarus. Linia tramwajowa przejedzie przez centrum miasta, a autobusy połączą m.in. okolice ulicy Piotrkowskiej z Orientarium Zoo Łódź. Łódzkie linie turystyczne będą kursować także w kolejne weekendy od końca maja do końca sierpnia. To jedna z sezonowych atrakcji, która pozwala zobaczyć miasto z pokładu zabytkowego transportu.
0: Taki był poniedziałek, czyli podsumowanie poniedziałku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada! Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taki był poniedziałek, czyli podsumowanie poniedziałku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM. W Łodzi na ulicy Radwańskiej gramy na 96 FM. Radio Parada. W super rytmach.
3: Autopromocja.
0: Zamów skuteczną reklamę w Radiu Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
3: Autopromocja.
0: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. KaliaOpoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
4: Wiatry pod Bocianem, całodobowo cymieniec jego 11.
5: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
0: Po reklamie. Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taki był wtorek, czyli podsumowanie wtorku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada.
2: pobity uczeń w łódzkiej szkole. Remont Wielkopolskiej w Łodzi, powstaną nowe miejsca parkingowe. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
0: Uwaga, dzieje się.
2: Do poważnego zdarzenia doszło w szkole podstawowej numer 101 w Łodzi. Podczas przerwy w szkolnej pobity został 13-letni uczeń. Z ustaleń wynika, że chłopiec został zaatakowany przez grupę rówieśników na terenie szkoły przy ulicy Wspólnej. Do zdarzenia doszło na szkolnym korytarzu. Na miejsce wezwano służby ratunkowe i policję. Poszkodowany został przewieziony do szpitala na badania. Policjanci prowadzą czynności w tej sprawie. Ustalany jest dokładny przebieg zdarzenia oraz udział poszczególnych osób. Ze względu na bieg uczestników sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rodzinny. Szkoła podjęła działania wewnętrzne, a sprawą zajmuje się również kuratorium oświaty. Kontrola ma sprawdzić, czy w czasie zdarzenia zapewniony był właściwy nadzór nad uczniami oraz czy procedury bezpieczeństwa były przestrzegane. Zdarzenie ponownie zwraca uwagę na problem agresji rówieśniczej w szkołach i konieczność szybkiej reakcji na takie sytuacje. Trwa remont ulicy Wielkopolskiej w Łodzi. Drogowcy rozpoczęli układanie pierwszej warstwy nowej nawierzchni jezdni. Prace podzielono na etapy, aby ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców. Obecnie roboty prowadzone są na odcinku między ulicą Turoszowską a Aleją Włókniarzy, gdzie obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę centrum. W kolejnym etapie remont obejmie dalszy fragment ulicy w kierunku dworca Łódź-Żabieniec. Jednym z najważniejszych elementów dla mieszkańców są nowe miejsca parkingowe. Parkowanie przy blokach będzie możliwe po obu stronach jezdni, a dodatkowe miejsca powstaną również na zieleńcu oraz przy wewnętrznych drogach. Po zakończeniu prac na ulicy Wielkopolskiej dostępne będą miejsca dla łącznie 222 samochodów. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem. Po wykonaniu pierwszego odcinka prace przeniosą się na drugą stronę ulicy, a następnie obejmą drogę wewnętrzną. W Łodzi powstaje nowe miejsce wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. To kuchnia, w której potrzebujący będą mogli samodzielnie przygotować ciepłe posiłki. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Szczypta Dobra. Kuchnia powstaje w budynku przy ulicy Stanisława Kostki, w pobliżu miejsca znanego z akcji Zupa na Pietrynie. Nowa przestrzeń będzie w pełni wyposażona. Znajdą się tam stanowiska do gotowania, stoły oraz miejsca do spożycia posiłków. Na miejscu będzie także obecna osoba wspierająca, która pomoże w przygotowaniu jedzenia i zadba o funkcjonowanie kuchni. To rozwiązanie ma uzupełnić dotychczasową pomoc, która najczęściej polega na wydawaniu gotowych posiłków. W tym przypadku osoby potrzebujące będą mogły same ugotować jedzenie, korzystając z dostępnych produktów. Pierwsze posiłki mają być przygotowane w połowie wakacji. Kuchnia ma działać w dni robocze przez kilka godzin dziennie. To pierwsza taka inicjatywa w regionie, która ma zwiększyć samodzielność osób w kryzysie bezdomności i rozszerzyć formy udzielanego im wsparcia. W Łodzi rozpoczęła się doroczna wystawa tulipanów w Ogrodzie Botanicznym. To jedna z największych wiosennych atrakcji, która co roku przyciąga mieszkańców i turystów. W centralnej części ogrodu, w pobliżu labiryntu ogrobowego, zakwitło około 52 tysiące tulipanów w 30 odmianach. Dominują mieszańce Darwina, które wyróżniają się wysokimi łodygami, dużymi kwiatami i intensywnymi kolorami. Wśród prezentowanych roślin są m.in. odmiany zmieniające barwę w trakcie kwitnienia, a także tulipany w odcieniach żółci, różu, pomarańczu i bieli. W tegorocznej kolekcji pojawiły się także nowe odmiany, w tym wysokie tulipany późne o charakterystycznych kielichowatych kwiatach. Część z nich wyróżnia się nietypowymi cechami, jak bardzo ciemne, niemal czarne płatki lub kilka kwiatów na jednej łodydze. Tulipany można oglądać nie tylko w głównej części wystawy, kwitną także w innych częściach ogrodu, m.in. w sadzie, w skansenie roślinnym oraz na rabatach tematycznych. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbędzie się spotkanie z podróżnikami Beatą i Pawłem Pymykalskimi. Wydarzenie zaplanowano na 5 maja o godzinie 17. Autorzy opowiedzą o swoich wyprawach i doświadczeniach z różnych części Europy. Podczas spotkania skupią się na serii Nieoczywiste, prezentując mniej znane miejsca w Czechach oraz północnych Włoszech. Zapowiedzią także jest nowa książka poświęcona Bośni i Hercegowinie. W programie znajdą się również odniesienia do ich publikacji o Śląsku, w której opisują region pełen historii i przemian. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność przybycia. A bez kolejki zapraszam na kolejne wiadomości lokalne Radia Parada już o 10:00. Wypadek hulajnogi w Wieluniu. Nastolatek trafił do szpitala. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Służby apelują o ostrożność. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W Wieluniu doszło do groźnego wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu osobowego. Ranny nastolatek trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło na ulicy Popiełuszki. Z ustaleń policji wynika, że 17-latek jadący hulajnogą nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył samochodu osobowego marki Opel, którym kierowała 37-letnia kobieta. W wyniku zderzenia chłopak doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala na badania. Obie osoby uczestniczą w zdarzeniu były trzeźwe. Policjanci ustalili, że dzień wcześniej ten sam nastolatek został ukarany mandatem za naruszenie przepisów dotyczących korzystania z hulajnogi elektrycznej. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia i przypominają o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na drodze. Wraz z cieplejszą pogodą i brakiem opadów rośnie ryzyko pożarów w lasach. Wysuszone runo i ściółka leśna mogą zapalić się bardzo szybko, nawet od niewielkiej iskry. Strażacy odnotowują coraz więcej interwencji związanych z pożarami lasów i terenów zielonych. W wielu miejscach obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Najczęstszą przyczyną pożarów jest działalność człowieka. Niedopałki papierosów, ogniska rozpalane w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. Pożary stanowią zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi. Niszczeniu ulegają duże obszary lasów, a ogień zagraża zwierzętom i może szybko się rozprzestrzeniać. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie używać ognia w lasach oraz natychmiast zgłaszać każdy zauważony pożar.
0: Uwaga! Dzieje się!
2: Na Bałtach w Łodzi powstaje nowy blok komunalny przy ulicy Młynarskiej 20. Budynek osiągnął już stan surowy, a jego konstrukcja została zrealizowana w zaledwie 6 tygodni dzięki technologii prefabrykacji. Inwestycja obejmuje 28 mieszkań dwu- i trzypokojowych. Większe lokale trafią do rodzin wielodzietnych, a jedno mieszkanie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwają prace instalacyjne i

0: latach zaplanowano budowę około 300 kolejnych mieszkań. PZ dołącza do programu Łódź Summer Festival. Artysta wystąpi na łódzkich Błoniach w niedzielę 26 lipca. To jeden z najmocniejszych polskich akcentów tegorocznej edycji festiwalu. PZ od ponad dwóch dekad należy do najważniejszych postaci polskiego hip-hopu i ma duży wpływ na rozwój tego gatunku. W ubiegłym roku ukazał się jego album Muzyka Popularna, który szybko zdobył status podwójnej platyny, a także nagrodę bestseller Empiku w kategorii rap i hip-hop oraz nominację do Fryderyków. Artysta utrzymuje wysoką popularność, ma ponad 3 miliony miesięcznych słuchaczy w serwisach streamingowych. Do jego najczęściej odtwarzanych utworów należą m.in. Fantazje, Plan B oraz Obejmuje noce. Singiel Dom nad wodą osiągnął status podwójnej diamentowej płyty. Łódź Summer Festival odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca na łódzkich Błoniach. To największy bezpłatny festiwal muzyczny w Polsce. W ubiegłym roku przyciągnął około 500 tysięcy uczestników. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Łodzi zaprasza na koncert Krzysztofa Antkowiaka. Wydarzenie odbędzie się 10 maja. To propozycja dla miłośników muzyki na żywo i kameralnych spotkań. Koncert wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych w parafii, które łączą kulturę z przestrzenią wspólnoty. Organizatorzy zapowiadają spotkanie z muzyką w spokojnej, sakralnej przestrzeni. Wstęp na wydarzenie jest wolny. To kolejna inicjatywa, która pokazuje, że łódzkie parafie coraz częściej stają się miejscem wydarzeń kulturalnych i otwartych spotkań dla mieszkańców. Śledztwo w sprawie domu dziecka w Godynicach. Są nowe ustalenia. Rusza przebudowa Żgowskiej. Zmiany dla kierowców i MBK od 3 maja. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
1: Uwaga! Dzieje się...
0: Sprawa domu dziecka Światełko w Godynicach pod Sieradzem dotyczy podejrzeń przemocy wobec wychowanków. Postępowanie prowadzi prokuratura, która sprawdza, czy dochodziło do znęcania się fizycznego i psychicznego nad dziećmi, zarówno obecnymi, jak i byłymi podopiecznymi. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła fundacja zajmująca się pomocą dzieciom. Po jego otrzymaniu w marcu przeprowadzono czynności sprawdzające w placówce. Na miejscu obecni byli m.in. pracownicy pomocy społecznej i psycholog, aby dzieci mogły złożyć oświadczenie. W wyniku tych działań dyrektor oraz dwoje wychowawców zostali odsunięci od pracy z dziećmi. Decyzję podjęto w związku z toczącym się postępowaniem i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa podopiecznych. Analizowana jest także dokumentacja medyczna i psychologiczna, aby ustalić, czy doszło do przestępstwa. Jednocześnie pojawiają się rozbieżności w relacjach. W trakcie wcześniejszych czynności część dzieci nie potwierdziła stosowania przemocy i deklarowała chęć pozostania w placówce. Sprawa ma dłuższą historię. Placówka działa od wielu lat, a sygnały o możliwych nieprawidłowościach pojawiały się już wcześniej. Obecnie śledczy ponownie analizują zgromadzony materiał dowodowy. Równolegle toczą się działania administracyjne. Starostwo zapowiada, że obecna umowa z podmiotem prowadzącym placówkę nie zostanie przedłużona po zakończeniu jej obowiązywania. Od 3 maja kierowcy ponownie pojadą Aleją Rydza Śmigłego, Rondem Broniewskiego i ulicą Niższą. To ułatwi przejazd w kierunku Chojen. Zakończyły się też prace na Pawianickiej i Różyckiego, a wcześniej na Tuszyńskiej i Bednarskiej. Te ulice posłużą jako objazdy. Tego samego dnia ruszy pierwszy etap przebudowy ulicy Żgowskiej od Dąbrowskiego do Bednarskiej. Prace potrwają do końca roku, a cała inwestycja ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Na początku przejazd Żgowską będzie możliwy, a alternatywną pozostaną Tuszyńska, Paderewskiego i Politechniki. Zmiany obejmą też komunikację miejską. Tramwaje linii 5 i 6 pojadą objazdem, pozostałe linie bez zmian. Po przebudowie torowisko będzie wydzielone, co przyspieszy przejazd tramwajów, a na ulicy pojawi się blisko 100 miejsc parkingowych. We wrześniu teren między Beleniem a Strońskiem ponownie stanie się miejscem rekonstrukcji bitwy nad Wartą z 1939 roku. Tegoroczna inscenizacja odbędzie się 5 września i jak co roku przyciągnie tysiące widzów. Na organizację wydarzenia samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 400 tysięcy złotych. Widowisko przygotowują grupy rekonstrukcji historycznej, które odtwarzają przebieg walk z dbałością o szczegóły i realia epoki. Miasto Łódź ogłosiło kolejną edycję konkursu wydawniczego organizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta. Program ma wspierać publikacje związane z Łodzią, szczególnie te o niewielkim nakładzie i niekomercyjnym charakterze. Konkurs skierowany jest m.in. do autorów, instytucji i organizacji działających w obszarze kultury.

0: GoPro. Wsparcie można uzyskać na wydanie utworów literackich, publikacji dokumentujących działalność środowisk artystycznych, opracowań dotyczących dziedzictwa miasta, a także prac naukowych i analitycznych. W tegorocznej edycji na dofinansowanie przeznaczono 75 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 kwietnia do godziny 15 za pośrednictwem generatora wniosków, a następnie do 5 maja należy dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej lub elektronicznej. Organizatorzy podkreślają, że celem konkursu jest promocja twórców związanych z Łodzią oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze miasta. SkyHub w Łodzi wraca po remoncie i znów jest dostępny dla przedsiębiorców. Projekt Łódzkie na talerzu łączy gastronomię z lokalnymi producentami. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. SkyHub w Łodzi wraca w nowej odsłonie. Przestrzeń dla przedsiębiorców przy ulicy Narutowicza 34 została wyremontowana i ponownie jest dostępna dla użytkowników. Obiekt przeszedł modernizację pierwszego piętra. Do dyspozycji są stanowiska komputerowe, sala konferencyjna, pokoje spotkań, kuchnia, wyciszona budka do rozmów oraz strefa relaksu. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, miejsce ma wspierać rozwój przedsiębiorczości i być dostępne dla studentów, absolwentów oraz osób, które chcą rozwijać własne projekty w regionie. Nowa odsłona SkyHubu to nie tylko przestrzeń do pracy, ale także wydarzenia. Już pierwszego dnia odbyły się warsztaty i panele z udziałem twórców startupów. W maju zaplanowano kolejne spotkania, m.in. dotyczące sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, wsparcia dla firm, bonów rozwojowych, finansowania działalności oraz rozwoju innowacyjnych projektów. Ze SkyHubu można korzystać bezpłatnie, rezerwując miejsce do pracy lub uczestnicząc w organizowanych wydarzeniach.
1: Uwaga! Dzieje się.
0: W województwie łódzkim ruszył projekt Łódzkie na talerzu, który ma połączyć branżę hotelarsko-gastronomiczną z lokalnymi producentami żywności. Celem jest to, aby w restauracjach i hotelach częściej wykorzystywano regionalne produkty, m.in. sery, miody czy wędliny. Program zakłada rozwój krótkich łańcuchów dostaw, co oznacza świeże produkty i bezpośrednią współpracę między producentami a gastronomią. To także sposób na promocję lokalnej kuchni i tradycji kulinarnych regionu. Pierwsze warsztaty odbyły się w Przygoniu w powiecie pabianickim. Wzięło w nich udział około 30 przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej oraz 11 producentów żywności. Spotkanie obejmowało prezentację produktów oraz degustację potraw przygotowanych na ich bazie. Za menu odpowiadał szef kuchni Bartłomiej Pagacz, który przygotował dania z wykorzystaniem lokalnych składników, m.in. mięsa, serów, miodów i produktów zbożowych. Projekt obejmuje 3 spotkania w różnych częściach regionu. Kolejne zaplanowano w powiatach Zgierskim i Tomaszowskim. Celem jest budowanie trwałej współpracy i zwiększenie obecności regionalnych produktów w gastronomii. W Łodzi odbędzie się kolejna edycja festiwalu twórców internetowych Sea Bloggers. Wydarzenie zaplanowano od 29 do 31 maja w EC1. W programie są warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania z twórcami internetowymi oraz osobami ze świata mediów, kultury i show biznesu. Wśród zapowiedzianych gości są m.in. Doda, Martyna Wojciechowska, Sylwia Bomba, Piotr Bylina, Lexi Chaplin czy Julia Różalska. Podczas festiwalu poruszane będą tematy związane z działalnością w sieci, w tym odpowiedzialność, autentyczność oraz funkcjonowanie w mediach społecznościowych. Zaplanowano także rozmowy na scenie głównej z zaproszonymi gośćmi. 30 maja odbędzie się gala hasztagi roku, podczas której przyznane zostaną nagrody dla twórców internetowych. Organizatorzy zapowiadają, że program wydarzenia będzie jeszcze uzupełniany. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała specjalną ofertę na majówkę i zachęca do zwiedzania regionu. Wśród propozycji są wyjazdy do Spały, parowozowni w Skierniewicach oraz przejazd rogowską koleją wąskotorową. Od 1 do 3 maja pasażerowie, którzy kupią bilet w jedną stronę do Spały, będą mogli wrócić tego samego dnia bez dodatkowych kosztów. To propozycja dla osób planujących wypoczynek w Spalskim Parku Krajobrazowym. 3 maja sezon rozpocznie także parowozownia w Skierniewicach. W tym dniu również obowiązuje oferta bezpłatnego powrotu dla pasażerów ŁKA. Z kolei rogowska kolej wąskotorowa będzie kursować przez cały długi weekend na trasie Rogów-Jeżów. Na przejazd pociągiem ŁKA i wąskotorówką wystarczy jeden bilet, który obejmuje rabat. Oferta obowiązuje nie tylko w majówkę. Część zniżek będzie dostępna także w kolejnych miesiącach sezonu turystycznego.
1: Taki był wtorek, czyli podsumowanie wtorku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada. Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taki był wtorek, czyli podsumowanie wtorku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Radio Parada. Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taka była środa, czyli podsumowanie środy przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada.
0: Potężna akcja policji, przemyt blisko 7 ton narkotyków. Łódź chce zakazu małpek, jest apel do rządu. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne 29 kwietnia. Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która według śledczych mogła odpowiadać za przemyt blisko 7 ton narkotyków. Do zatrzymań doszło m.in. w województwie łódzkim. Zatrzymano 4 osoby, 3 mężczyzn i kobietę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Działania służb prowadzono w kilku regionach kraju. W akcję zaangażowani byli policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Podczas przeszukiwań zabezpieczono broń palną, amunicję, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę. Z ustaleń śledczych wynika, że narkotyki były transportowane z krajów Unii Europejskiej, m.in. do Wielkiej Brytanii. Sprawa ma charakter rozwojowy. Łódzcy radni przyjęli uchwałę, w której apelują do rządu i parlamentu o wprowadzenie ogólnopolskiego zakazu sprzedaży tzw. małpek, czyli alkoholu w małych butelkach. Chodzi o opakowanie o pojemności poniżej 300 ml. Według samorządu takie produkty sprzyjają częstemu sięganiu po alkohol i są problemem w przestrzeni publicznej. Często trafiają jako odpady na ulice i do parków. Radni podkreślają, że miasto nie ma możliwości wprowadzenia takiego zakazu samodzielnie, dlatego uchwała ma formę apelu do władz centralnych. Argumenty dotyczyły przede wszystkim zdrowia publicznego oraz problemu zaśmiecania miasta. Na razie nie ma informacji, czy rząd podejmie działania w tej sprawie.
1: Uwaga! Dzieje się!
0: W Domiechowicach pod Bełchatowem zakończyła się inwestycja edukacyjna. Powstał pierwszy gminny żłobek, a szkoła została rozbudowana o nowe skrzydło. Żłobek działa w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego. Przygotowano salę dla najmłodszych dzieci, szatnie oraz pomieszczenia dla personelu. Opieka obejmuje dzieci do 20 tygodnia życia. Nowe skrzydło pozwoli przenieść część uczniów do dodatkowych sal lekcyjnych. Dzięki temu w starszej części budynku wygospodarowano miejsce na żłobek. Inwestycja ma zwiększyć dostęp do opieki i edukacji oraz odpowiedzieć na rosnące potrzeby mieszkańców gminy. W archidiecezji łódzkiej została udzielona dyspensa na piątek 1 maja. Wierni tego dnia nie muszą zachowywać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Decyzję podjął metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski. Dyspensa obejmuje przede wszystkim osoby przebywające na terenie archidiecezji. Wierni korzystający z dyspensy są zachęcani do podjęcia innej formuły pokuty lub dobrego uczynku, na przykład pomocy potrzebującym. W Skierniewicach 2 maja odbędą się obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 17 na rynku. Następnie uczestnicy przejdą ulicami miasta z dużą biało-czerwoną flagą w kierunku Parku Miejskiego. W wydarzeniu wezmą udział m.in. harcerze, strażacy oraz mieszkańcy. To jedna z najważniejszych lokalnych uroczystości patriotycznych w Skierniewicach. Opoczno ponownie znalazło się na muzycznej mapie kraju. 6. Festiwal Jazzowy Barwy Muzyki Improwizowanej, który odbył się w Miejskim Domu Kultury, przyciągnął miłośników jazzu z całej Polski i potwierdził rosnącą rangę wydarzenia. Za organizację wydarzenia odpowiadali Zdzisław Miękus, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, oraz profesor Tomasz Kudek. Festiwal odbył się przy wsparciu samorządu i partnerów. Pierwszego dnia wystąpiły m.in. Ewa Uryga oraz Anna Gad. Wieczorem odbyło się jam session z udziałem studentów Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Drugiego dnia publiczność wysłuchała koncertu Piotra Schmidta i jego kwintetu. Na zakończenie wystąpił Bester Quartet. Festiwal zakończył się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem publiczności. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny regionu, a patronatem medialnym tego wydarzenia było m.in. Radio Parada. Nowoczesny opatrunek z Łodzi i Gdańska. Hydrożel może zmienić leczenie ran. 2 miliony złotych dla kół gospodyń wiejskich. Region stawia na lokalną kuchnię. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
1: Uwaga, dzieje się.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Gdańskiej pracują nad nowoczesnymi opatrunkami, które mogą zmienić sposób leczenia ran. Opracowali specjalny hydrożel, który działa jak nośnik leków. Materiał przypomina galaretkę, potrafi zatrzymać wodę i substancje lecznicze, a następnie uwalniać je stopniowo dokładnie w miejscu, gdzie są potrzebne. Dzięki temu leczenie może być bardziej precyzyjne i skuteczne. Żel działa jak system transportu leku, dostarcza go do rany i uwalnia w kontrolowanym tempie. W badaniach wykorzystano m.in. antybiotyki. Hydrożele są elastyczne i dobrze dopasowują się do powierzchni skóry, dlatego mogą znaleźć szerokie zastosowanie w medycynie. Badacze podkreślają, że takie rozwiązania mogą w przyszłości pomóc w leczeniu trudno gojących się ran i poprawić skuteczność terapii. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs edukacyjny i przeznaczył na jego realizację 116 tysięcy złotych. To wsparcie dla projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z całego regionu. Dofinansowanie obejmuje inicjatywy rozwijające konkretne umiejętności językowe, matematyczne, informatyczne i cyfrowe, a także działania promujące szkolnictwo zawodowe. Część projektów będzie realizowana z myślą o uczniach z terenów wiejskich i mniejszych miejscowości, aby wyrównać ich szanse edukacyjne. Wśród wybranych zadań znalazły się również działania dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania młodych ludzi w grupie. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, dyskryminacji oraz profilaktykę uzależnień. Wsparcie obejmuje projekty, które łączą naukę z praktyką, warsztaty, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz inicjatywy budujące kompetencje społeczne, takie jak współpraca, komunikacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Samorząd podkreśla, że celem programu jest nie tylko rozwój wiedzy, ale także wzmocnienie pewności siebie młodych ludzi i lepsze przygotowanie ich do dorosłego życia. W województwie łódzkim 201 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń otrzyma w tym roku wsparcie finansowe na promocję lokalnej kuchni. Łączna kwota dofinansowania to 2 miliony złotych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na warsztaty kulinarne oraz udział w wydarzeniach takich jak dożynki. To okazja do prezentowania tradycyjnych potraw, ale także ich nowoczesnych wersji, w tym dań bezglutenowych. Zainteresowanie konkursem było duże, wpłynęło około 450 wniosków z całego regionu. Każde z wybranych kół mogło otrzymać do 10 tysięcy złotych. W ramach projektów mieszkańcy będą mogli poznać przepisy i techniki przygotowania lokalnych potraw. Od tradycyjnego chleba i mięs poprzez dania z dziczyzny, po potrawę z wykorzystaniem miodu czy kuchnię wegetariańską. Organizatorzy podkreślają, że celem programu jest promocja dziedzictwa kulinarnego regionu oraz wsparcie lokalnych producentów i tradycji. Majówka w Łodzi zapowiada się intensywnie i różnorodnie. W mieście nie zabraknie wydarzeń plenerowych, koncertów, kina, spektakli i atrakcji dla rodzin. Wśród propozycji są pikniki nad stawami Stefańskiego i na Młynku, gdzie przygotowano animacje, warsztaty, pokazy i strefy relaksu. W Monopolisie zaplanowano rodzinny dzień z animacjami i muzyką na żywo, a nad wodą odbędzie się także wydarzenie taneczne w klimacie house. Na majówkę przygotowano również ofertę kinową. W repertuarze znalazły się przedpremierowe pokazy, klasyczne filmy oraz wydarzenia z udziałem widzów i spotkaniami wokół kina. Wieczorami miasto przenosi się w rytm muzyki. Zaplanowano plenerowe sety DJ-skie i koncerty. Nie zabraknie także wydarzeń sportowych i kulturalnych. W Parku Julianowskim odbędzie się bieg na 5 km, a w teatrach zaplanowano spektakle i improwizacje. Muzea i galerie przygotowały wystawy oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Majówka w Łodzi to propozycja zarówno dla osób szukających odpoczynku, jak i tych, którzy chcą aktywnie spędzić długi weekend. Papierosy bez akcyzy w Łodzi, zatrzymany kierowca. Pierwszy taki zabieg w Łódzkiem, lekarze wszczepili zastawkę trójdzielną. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie dużej ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do interwencji doszło podczas kontroli drogowej na terenie miasta. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawdzenia samochód osobowy. W trakcie kontroli nabrali podejrzeń co do przewożonego ładunku. Po dokładnym sprawdzeniu pojazdu ujawnili znaczną ilość papierosów bez wymaganych oznaczeń akcyzowych. Nielegalny towar został zabezpieczony. Z ustaleń wynika, że gdyby trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego mogłyby być wysokie. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z paserstwem akcyzowym.
1: Uwaga! Dzieje się!
0: W szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi przeprowadzono pierwszy w województwie łódzkim zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki trójdzielnej. To jedna z nielicznych takich operacji w Polsce. Pacjentką była 68-letnia kobieta w ciężkim stanie. Wcześniej wszczepiona zastawka przestała działać prawidłowo, co doprowadziło do objawów niewydolności serca. Dodatkowo pacjentka chorowała m.in. na cukrzycę, nadciśnienie oraz chorobę nerek, co zwiększało ryzyko klasycznej operacji. Lekarze zdecydowali się na mniej inwazyjną metodę. Zabieg polegał na wszczepieniu nowej zastawki wewnątrz starej przez żyłę udową bez otwierania klatki piersiowej. Operację przeprowadzono w sali hybrydowej z wykorzystaniem obrazowania i echokardiografii. Procedura była wymagająca, ale zakończyła się sukcesem. Już w pierwszych dniach po zabiegu zauważono poprawę stanu pacjentki. Kobieta została wypisana do domu. Do tej pory w Polsce wykonano około 10 takich zabiegów. W Łódzkiem to pierwszy przypadek, który pokazuje rozwój nowoczesnej kardiochirurgii w regionie. Tegoroczne obchody świąt majowych w Zgierzu będą miały wyjątkowy międzynarodowy charakter. Do miasta przyjadą delegacje z miast partnerskich, z Polski i zagranicy, m.in. z Węgier, Litwy, Francji, Słowacji, Czech, Niemiec i Ukrainy. Najbardziej widoczne będzie to podczas defilady 2 maja. Oprócz polskich barw pojawią się także flagi państw partnerskich oraz symbole Unii Europejskiej. Pochód przejdzie głównymi ulicami miasta i zakończy się na placu Jana Pawła II. Ważnym elementem spotkania będzie także jubileusz 10-lecia Zgierskiego Centrum Seniora. W hali MOSiR zaplanowano występy artystyczne seniorów ze Zgierza oraz gości z miast partnerskich. W programie znajdą się prezentacje tańca, muzyki i kultury różnych regionów. Obchody zakończą się 3 maja wspólnym oddaniem hołdu twórcom Konstytucji na placu Jana Pawła II. Do manufaktury w Łodzi wraca włoski jarmark. Wydarzenie rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 10 maja. Stoiska będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 22. Na rynku pojawią się wystawcy z Włoch, którzy oferują tradycyjne produkty i dania kuchni śródziemnomorskiej. Wśród nich są makarony, sery m.in. burrata i grana padano. Dostępne będą również produkty charakterystyczne dla włoskiej kuchni, takie jak mozzarella, szynka parmeńska czy parmezan. Jarmark to jedna z plenerowych atrakcji majówkowych w Łodzi, która pozwala spróbować kuchni włoskiej bez wyjazdu za granicę. A skoro kilka minut po 14, to może być dobra pora na popołudniowe espresso. Nowy żłobek i rozbudowa szkoły w Domiechowicach. Wielka wystawa Wojciecha Siódmaka w Łodzi. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. W Domiechowicach pod Bełchatowem zakończyła się ważna inwestycja edukacyjna. Powstał pierwszy gminny żłobek, a szkoła została rozbudowana o nowe skrzydło. Żłobek działa w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego. Przygotowano salę dla najmłodszych dzieci, zaplecze sanitarne oraz szatnie i pomieszczenia dla personelu. Opieka obejmuje dzieci już od 20 tygodnia życia. Nowe skrzydło szkoły pozwoliło przenieść część uczniów do dodatkowych sal lekcyjnych. Dzięki temu w starszej części budynku wygospodarowano miejsce na żłobek. Placówka jest w pełni wyposażona i dostosowana do potrzeb dzieci. Inwestycja ma ułatwić dostęp do opieki i edukacji oraz odpowiedzieć na rosnące potrzeby mieszkańców gminy. W Łodzi przygotowywana jest jedna z największych w Polsce wystaw prac Wojciecha Siódmaka. Ekspozycja zostanie otwarta 20 listopada. Na wystawie pokazane zostaną obrazy, rysunki i rzeźby artysty, a także projekcje multimedialne, w których prace zostaną zaprezentowane z wykorzystaniem nowych technologii. Wśród nich znajdzie się m.in. obraz Człowiek Pustyni, który inspirował twórców filmowej Duny. W wydarzeniu towarzyszyć będzie inauguracja Międzynarodowego Centrum Sztuki Science Fiction, Fantastyki i Nauki imienia Wojciecha Siódmaka. Pierwszy etap projektu powstanie przy ulicy Piotrkowskiej, a docelowo centrum ma działać w zabytkowej willi Anstada. Wystawa pod tytułem Substancja snów o początek będzie opowiadać o granicy między rzeczywistością a wyobraźnią i twórczym procesie artysty. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Łodzi. W Skierniewicach zaplanowano obchody Dnia Flagi. Uroczystości odbędą się 2 maja, a ich głównym punktem będzie przemarsz ulicami miasta. Obchody rozpoczną się o godzinie 17 uroczystym apelem na rynku, a następnie o godzinie 17.30 uczestnicy wyruszą w przemarsz z dużą biało-czerwoną flagą w kierunku Parku Miejskiego. W wydarzeniu wezmą udział m.in. harcerze, strażacy, a także mieszkańcy. To jedna z najważniejszych lokalnych uroczystości patriotycznych w Skierniewicach. W archidiecezji łódzkiej została udzielona dyspensa na piątek 1 maja. Oznacza to, że wierni tego dnia nie muszą zachowywać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Decyzję podjął metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski. Dyspensa obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie archidiecezji. Podobne decyzje podejmowane są w Polsce w sytuacjach, gdy dni postne przypadają w czasie świąt lub długich weekendów. Natalia Imbruglia dołącza do programu Łódź Summer Festival. Artystka wystąpi na łódzkich Błoniach w piątek 24 lipca. To jeden z międzynarodowych akcentów tegorocznej edycji festiwalu i powrót do brzmień lat 90., które znowu zyskują na popularności. Wokalistka zdobyła światową rozpoznawalność dzięki hitowi Torn z 1997 roku. W jej dorobku są także utwory Big Mistake, Shiver czy Wrong Impression. Artystka była nominowana do nagrody Grammy i zdobyła 2 statuetki Brit Awards. W 2021 roku wróciła z albumem Firebird. Łódź Summer Festival odbędzie się od 24 do 26 lipca na łódzkich Błoniach.
1: Taka była środa, czyli podsumowanie środy przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada. Parada. W super rytmach.

0: autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 8.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest Biuro Nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
4: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
6: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
7: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
8: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
4: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, sieć kantorów EXG, M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie, Łódź Rokicińska 394/396.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: 24 stopnie na wschodzie Polski, w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, sieć kantorów EXG, M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie, Łódź Rokicińska 394/396.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
0: Radio Parada. Parada. Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taka była środa, czyli podsumowanie środy przygotowane dla was przez dziennikarzy Radia Parada.
2: 7 dni dookoła Łodzi.
3: Zaczynamy od zduńsko-wolskich policjantów. Wszystko wydarzyło się w południe 20 kwietnia tego roku. Do dyżurnego komendy powiatowej policji w Zduńskiej Woli zadzwonił mężczyzna. Poinformował, że jego kolega wysyła niepokojące SMS-y, co może świadczyć o tym, że potrzebuje pomocy. Dzwoniący niestety nie znał miejsca pobytu kolegi. Nie znał również jego nazwiska ani adresu zamieszkania. Znał tylko jego numer telefonu. Wiedząc, że w tej sytuacji liczy się każda sekunda, aspirant Sobala natychmiast nawiązała kontakt telefoniczny z mężczyzną. Ton rozmowy i okoliczności wskazywały, że osoba z drugiej strony słuchawki znajduje się w dramatycznej sytuacji. Policjantka w bardzo spokojny, umiejętny i wyważony sposób prowadziła rozmowę z mężczyzną. Była opanowana, wykazywała się dużą empatią i tak prowadziła rozmowę, że uzyskała od rozmówcy informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu. Jednocześnie nawiązała kontakt z dyżurnym 8 Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, na terenie którego przebywał mężczyzna. Kiedy mundurowi dotarli do 27-latka, natychmiast na miejsce wezwano medyków, którzy przejęli opiekę nad mężczyzną. Pamiętajmy, że każdy z nas może kiedyś zetknąć się z osobą, która znajduje się w bardzo złym stanie emocjonalnym. Do dyspozycji są liczne instytucje, które oferują wsparcie osobom w kryzysie emocjonalnym. Można skorzystać z pomocy telefonicznej pod numerem 116-123. Jest to bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14 do 22. 116-111, bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci, młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oraz 800-121-212, dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach. W tym przypadku akurat kolega stanął na wysokości zadania i zgłosił sprawę odpowiednim służbom. Zmieniamy odrobinę klimaty, przenosząc się do piotrkowskich kryminalnych, którzy udowadniają na każdym kroku, że systematycznie zbierają i opracowują informacje dotyczące osób poszukiwanych. Tak też było 24 kwietnia tego roku, kiedy to uzyskali informacje dotyczące miejsca aktualnego pobytu 34-latka, który jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności na okres 180 dni. Nie dużo, ale jednak funkcjonariusze po wejściu do domu, w którym znajdował się poszukiwany mężczyzna, będący w ich zainteresowaniu, wyczuli woń marihuany. W trakcie przeszukania w pomieszczeniu kuchennym znaleźli marihuanę oraz metamfetaminę, które, jak przyznał sam 34-latek, należały do niego. Szczerość to podstawa. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz psychotropowych. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.
2: 7 dni dookoła Łodzi.
0: Taka była środa, czyli podsumowanie środy przygotowane dla was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

0: Radio Parada. Autopromocja.
1: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066. Klub sportowy Ceramika Opoczno zaprasza wszystkich na wielkie kibicowanie podczas turnieju piłkarskiego Ceramika Cup w dniu 3 maja na stadionie przy Alei Sportowej. Dla wszystkich dmuchańce, wata cukrowa, grill i mnóstwo atrakcji. Wspierają nas Urząd Marszałkowski, Gmina, Powiat, lokalni partnerzy i fan klub Czerwone Opoczno.
2: TPOPL, TPOPL.
1: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: TPOPL.
3: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
1: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
4: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
5: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
6: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
5: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.lockie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
6: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
5: Spot finansowany z funduszy europejskich.
1: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla twojej firmy. 501 448 091 501 448 091 po reklamie. Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taki był czwartek, czyli podsumowanie czwartku przygotowane dla was przez dziennikarzy Radia Parada.
7: Oszust na pracownika banku zatrzymany w Łodzi. Wandale zniszczyli pomnik świętej Faustyny, interweniowały służby. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Policjanci w Łodzi zatrzymali 20-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą na pracownika banku. Z ustaleń wynika, że zadzwonił do 45-letniej kobiety i podając się za pracownika instytucji finansowej przekonał ją, że jej pieniądze są zagrożone. Mężczyzna instruował kobietę, jak ma zabezpieczyć środki. Działając pod presją i zgodnie z jego wskazówkami, pokrzywdzona przekazała oszustowi 19 tysięcy złotych. Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze rozpoczęli działania operacyjne, które doprowadziły do ustalenia tożsamości podejrzanego. 20-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Za wyłudzenie pieniędzy grozi mu kara do kilku lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że pracownicy banków nie proszą przez telefon o przekazywanie pieniędzy ani wykonywanie takich operacji. Na Placu Niepodległości w Łodzi grupa młodych osób zniszczyła pomnik świętej Faustyny. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring miejski. Na nagraniu widać, jak sprawcy podchodzą do pomnika, wspinają się na jego elementy, a następnie kopią i szarpią konstrukcję. W trakcie zajścia doszło do uszkodzeń obiektu. Zachowanie osób biorących udział w zdarzeniu było agresywne i powodowało zagrożenie dla otoczenia. Operator monitoringu natychmiast powiadomił służby. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej, który podjął interwencję wobec uczestników zdarzenia. Osoby zostały wylegitymowane, a sprawa została przekazana do dalszego postępowania. Zapis z kamer będzie dowodem w sprawie. Służby ustalają dokładny zakres zniszczeń oraz odpowiedzialność uczestników. Za zniszczenie mienia grożą poważne konsekwencje karne. W orientarium za Łódź urodził się orangutan sumatrzański. To pierwsze takie narodziny w Polsce i jedno z najrzadszych wydarzeń w europejskich ogrodach zoologicznych. Mały samiec przyszedł na świat 1 kwietnia. Od pierwszych chwil pozostaje pod opieką swojej mamy Ketawy. To jej pierwsze potomstwo, ale jak podkreślają opiekunowie, samica prawidłowo się nim zajmuje i wykazuje silny instynkt macierzyński. Ojcem młodego jest samiec Budim. Cała rodzina znajduje się pod stałym nadzorem opiekunów oraz lekarzy weterynarii. Narodziny orangutana sumatrzańskiego należą do rzadkości. Na świecie odnotowuje się niewiele takich przypadków rocznie. Gatunek ten jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem. W naturze występuje wyłącznie na indonezyjskiej Sumatrze. Młode można już zobaczyć na wybiegu razem z matką. Zbliża się 3. edycja Łódź Abstract Art Festival. Wydarzenie rozpocznie się 8 maja i potrwa do 23 maja, obejmując wystawy, spotkania z artystami, warsztaty oraz pokazy filmów abstrakcyjnych. Festiwal odbędzie się m.in. w przestrzeniach OFF Piotrkowska Center oraz w Muzeum Miasta Łodzi. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wrażliwość Formy. Organizatorzy chcą zachęcić odbiorców do swobodnego kontaktu ze sztuką abstrakcyjną bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, opierając się na intuicji i własnych doświadczeniach. W centrum festiwalowym zaplanowano 3 główne wystawy. Jedną z nich jest indywidualna ekspozycja Błażeja Rusina, abstrahując od graffiti. 2 kolejne to międzynarodowe wystawy zbiorowe Nostalgia Beati oraz Struktury Odczuwania, prezentujące prace artystów z Polski i zagranicy. W programie znalazły się także spotkania autorskie, warsztaty oraz wydarzenia specjalne. Jednym z nich będzie Noc Muzeów 16 maja, podczas której odbędą się pokazy filmów, działania performatywne i nocne oprowadzania po wystawach. CBŚP rozbiło grupę przestępczą, zatrzymania także w Łodzi. Rezonans znika z Piotrkowa po skargach mieszkańców. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili skoordynowaną akcję w kilku miastach, w tym w Łodzi. W jej wyniku zatrzymano 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zajmowała się m.in. handlem ludźmi, sutenerstwem oraz praniem pieniędzmi. Nielegalne zyski były legalizowane z wykorzystaniem kantorów kryptowalut. Działania prowadzone były również w kilku lokalizacjach. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania podejrzanych oraz miejsca związane z działalnością finansową grupy. Podczas przeszukiwań zabezpieczono sprzęt elektroniczny, nośniki danych oraz dokumentację. W jednym z lokali znaleziono również środki odurzające, w tym m.in. marihuana, amfetaminę, mefedron i LSD. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Wobec części z nich sąd zastosował tymczasowy areszt. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Rezonans magnetyczny został usunięty z terenu Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim. Decyzja zapadła po skargach mieszkańców bloku przy ulicy Polnej, którzy od miesięcy zgłaszali uciążliwy hałas. Urządzenie działało w specjalnym kontenerze przez całą dobę. Do jego zasilania wykorzystywano agregat prądotwórczy, który generował stały hałas i był szczególnie odczuwalny nocą. Mieszkańcy wskazywali także na uciążliwość spalin oraz drgań. Jak informują władze powiatu, za instalację rezonansu odpowiadała prywatna firma, która dzierżawiła teren przy szpitalu. Starostwo podkreśla, że nie było stroną w tej inwestycji. Problem wynikał m.in. z braku docelowego przyłącza energetycznego, co wymusiło korzystanie z agregatu. Po interwencjach mieszkańców i nagłośnieniu sprawy podjęto decyzję o likwidacji instalacji w tej lokalizacji.
1: Uwaga! Dzieje się!
7: Parzęczew planuje zmiany w przestrzeni publicznej. Gmina pozyskała blisko 9 milionów złotych na rewitalizację. Pierwsze prace obejmą teren przed Urzędem Miasta i Gminy. Powstanie park kieszonkowy, nawiązujący do 600-letniej historii miejscowości. Zaplanowano ścieżkę dydaktyczną z tablicami edukacyjnymi nasadzenia drzew, a także montaż karmików i budek lęgowych. Wymienione zostanie ogrodzenie i murki wokół urzędu. Większe zmiany przewidziano przy ulicy Rocha, na skwerze w pobliżu szkoły. Powstanie tam strefa rekreacji i kultury z tyrolką, zjeżdżalniami, leżakami i miejscem na ognisko. Zaplanowano także ścieżki spacerowe i rowerowe oraz strefę wypoczynku w jednym z budynków. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Centralnym punktem ma być scena przystosowana do kina letniego i wydarzeń plenerowych. Zakończenie prac planowane jest do końca przyszłego roku. Wartość całej inwestycji to prawie 9 milionów złotych. Łódź ponownie będzie gospodarzem jednego z największych wydarzeń gitarowych. Gitar Expo wróci do miasta w dniach 20 i 21 marca przyszłego roku i odbędzie się w hali Expo Łódź. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję po dużym zainteresowaniu tegorocznym wydarzeniem, które przyciągnęło zarówno muzyków, jak i fanów gitarowych brzmień. Frekwencja oraz udział wystawców potwierdziły duże zainteresowanie tego typu inicjatywami. Podczas dwóch dni uczestnicy będą mogli zobaczyć najnowszy sprzęt muzyczny, gitary, wzmacniacze, efekty i akcesoria. Zaplanowano także pokazy, prezentacje oraz możliwość testowania instrumentów i rozmów z przedstawicielami branży. W programie znajdą się również elementy edukacyjne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach dotyczących nagrywania muzyki, budowania brzmienia oraz pracy w domowym studiu. Powstaną także specjalne strefy dla gitarzystów, basistów i miłośników instrumentów strunowych. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie konkurs Guitar Battle dla młodych muzyków oraz wręczenie nagród Guitar Awards. Drewnowska gotowa na majówkę. Koniec remontu w centrum Łodzi. Kongres Regeneracji Miast w EC1. Eksperci o zdrowiu w miastach. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
1: Uwaga! Dzieje się!
7: Prace na ulicy Drewnowskiej w Łodzi wchodzą w końcowy etap. Drogowcy w tym tygodniu układają nową nawierzchnię jezdni, co pozwoli na otwarcie drogi jeszcze przed majówką. Remont obejmuje odcinek między ulicami Zgierską a Zachodnią. W ramach inwestycji przebudowano sieci podziemne, wymieniono nawierzchnię jezdni oraz wyremontowano chodniki wzdłuż ulicy. Pod koniec ubiegłego roku roboty koncentrowały się na infrastrukturze wodociągowej i gazowej. Wiosną rozpoczęły się prace drogowe. Obecnie zakończono większość robót brukarskich przy chodnikach, a ostatnim etapem jest ułożenie asfaltu. Po otwarciu ulicy prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni, które będą realizowane już przy normalnym ruchu. Drewnowska dołącza do wyremontowanych ulic na Starym Mieście. W poprzednich latach przebudowano m.in. Podrzeczną, Wolborską i Majzela. Ulica będzie pełnić także funkcję objazdu podczas remontu Franciszkańskiej. W Łodzi odbędzie się 6. Międzynarodowy Kongres Regeneracji Miast. Wydarzenie zaplanowano na 5 i 6 maja w kompleksie EC1 Łódź, Miasto Kultury. Kongres zgromadzi ekspertów z Polski i zagranicy, przedstawicieli nauk, samorządów, administracji, biznesu i organizacji społecznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest zdrowa regeneracja miast i wpływ przestrzeni miejskiej na zdrowie mieszkańców. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak projektować i zarządzać miastami, aby wspierały zdrowie fizyczne i psychiczne. Wśród tematów znajdą się m.in. jakość powietrza, zanieczyszczenie środowiska miejskiego, rola aktywności fizycznej, wykorzystanie nowych technologii w ochronie zdrowia oraz wpływ kultury i zieleni na dobrostan mieszkańców. Kongres ma również wymiar praktyczny. Na miejscu dostępne będą działania profilaktyczne, w tym mobilne punkty badań, takie jak mamobus i dentobus, a także prezentacje nowoczesnych technologii medycznych. Majówka w województwie łódzkim to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić długi weekend blisko domu, aktywnie i różnorodnie. Wśród polecanych miejsc są zarówno tereny zielone, wydarzenia plenerowe, jak i imprezy kulturalne. Do większości z nich można dojechać łódzką koleją aglomeracyjną. Spała to propozycja dla osób szukających wypoczynku w naturze. Miejscowość położona w Spolskim Parku Krajobrazowym oferuje liczne trasy spacerowe i rowerowe oraz spokojną atmosferę wśród lasów Puszczy Pilickiej. W Kutnie zaplanowano festiwal Saski, Król i jego rzemieślnicy. W programie są rekonstrukcje historyczne, warsztaty, pokazy i wydarzenia nawiązujące do XVIII wieku. Dodatkowo odbędzie się majówka z baryją oraz koncerty. Tomaszów Mazowiecki zaprasza na retro majówkę w skansenie rzeki Pilicy. W programie są wystawy, warsztaty, pokazy oraz animacje. W pobliżu znajdują się także niebieskie źródła. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w regionie. W Radomsku przygotowano koncerty, wydarzenia sportowe, pokazy filmowe oraz plenerową strefę gastronomiczną. Wśród propozycji są także zajęcia rekreacyjne i wydarzenia dla rodzin. Zgierz zaprasza na wydarzenia plenerowe dla rodzin oraz otwarcie sezonu motocyklowego połączone z paradą ulicami miasta i piknikiem, a w Zduńskiej Woli Krasznicach odbędzie się piknik z wystawą zabytkowych pojazdów, atrakcjami dla dzieci i strefą gastronomiczną. Milionowa inwestycja nad Zalewem Bugaj w Piotrkowie. Wojewódzkie obchody 3 maja w Łodzi. Uroczystości w centrum miasta. Mirosław Sikora, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Parada.
1: Uwaga! Dzieje się!
7: W Piotrkowie Trybunalskim zapowiedziano dużą inwestycję nad Zalewem Bugaj. Najważniejszym elementem jest zagospodarowanie terenów wokół zalewu. Inwestycja o wartości ponad 46 milionów złotych zakłada stworzenie nowoczesnej przestrzeni rekreacyjno-turystycznej we wschodniej części miasta, w sąsiedztwie gminy Sulejów. W planach są nowe ścieżki piesze i rowerowe, tereny rekreacyjne oraz przebudowa kąpieliska Słoneczko. Powstaną plaża, pomosty i lepszy dostęp do wody. Uzupełnieniem będzie budowa obiektu obsługi turystycznej z zapleczem sanitarnym oraz montaż elementów małej architektury. Projekt ma przekształcić obecnie częściowo zaniedbany teren w przestrzeni do wypoczynku i aktywności. Jednocześnie wpisuje się w szerszy plan rozwoju turystyki w regionie Piotrków Radomsko-Bełchatów, zakładający współpracę między samorządami i rozwój wspólnej oferty turystycznej. Zakończenie prac nad Zalewem Bugaj planowane jest na 2029 rok. W Łodzi odbędą się wojewódzkie obchody Narodowego Święta 3 Maja. Uroczystość zaplanowano w niedzielę. Początek wydarzenia o godzinie 9.30 w Bazylice Archikatedralnej na placu Jana Pawła II przy ulicy Piotrkowskiej. Obchody rozpoczną się wcześniej. Na godzinie 9.00 odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Liturgii będzie przewodniczył metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski. Po zakończeniu mszy około godziny 10.45 uczestnicy przeniosą się przed płytę grobu nieznanego żołnierza. Tam będzie dalsza część uroczystości państwowych. Organizatorzy

0: Staw dobrze skomunikowanej przestrzeni między uczelniami.
1: Taki był czwartek, czyli podsumowanie czwartku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada.

0: Taki był tydzień, czyli od poniedziałku do piątku w Radiu Parada. Taki był piątek, czyli podsumowanie piątku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada.
1: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne sportowe podsumowanie dnia. Zaczynamy od żużla i bardzo ciekawego starcia w Metal Kas drugiej Ekstralidze. Has Skrzydlewska Orzeł Łódź zmierzy się na wyjeździe z Hunters PSŻM Poznań. Łodzianie pozostają drużyną niepokonaną i będą chcieli podtrzymać tę serię. W składzie Orła znajdują się m.in. Marcin Nowak, Zach Cook, Vilas Nagel, Szymon Schlauderbach oraz Oliver Benson. To właśnie ta formacja ma odpowiadać za wynik zespołu. Dodatkowo w składzie pojawił się Seweryn Orgacki, który zastąpił Krzysztofa Lewandowskiego wśród juniorów. Mecz w Poznaniu będzie ważnym sprawdzianem dla obu drużyn. Z jednej strony Orzeł, niepokonany i pewny siebie. Z drugiej gospodarze, którzy chcą wykorzystać atut własnego toru. Przechodzimy do piłki nożnej i spotkania w Sieradzu, które przyniosło sporo emocji. Warta Sieradz zremisowała z Jagiellonią 2 Białystok 3-3. Mecz miał bardzo otwarty przebieg i obfitował w sytuacje bramkowe. Obie drużyny grały ofensywnie i nie skupiały się wyłącznie na defensywie. Warta kilkukrotnie musiała odrabiać straty, ale pokazała charakter i potrafiła wracać do gry. Z kolei zespół z Białegostoku również był skuteczny i wykorzystywał swoje okazje. Spotkanie toczyło się w szybkim tempie, a akcje przenosiły się z jednej strony boiska na drugą. Ostatecznie żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Remis 3-3 odzwierciedla przebieg meczu, w którym obie ekipy miały swoje momenty. To wynik, który pozostawia niedosyt, ale jednocześnie pokazuje wyrównany poziom rywalizacji. Na zakończenie siatkówka i bardzo ważny, symboliczny moment dla PGE Budowlanych Łódź. Piąty mecz finałowy Tauron Ligi z KS Dewelopresem Rzeszów był czymś więcej niż tylko walką o Mistrzostwo Polski. To był również moment pożegnania dwóch ważnych zawodniczek. Aleksandra Wenerska oraz Bruna Honorio rozegrały swoje ostatnie spotkanie w karierze. Obie zakończyły ją w najlepszy możliwy sposób, zdobywając Mistrzostwo Polski razem z zespołem. To historyczny sukces dla klubu i jednocześnie wyjątkowe zamknięcie kariery dla obu siatkarek. Takie momenty rzadko zdarzają się w sporcie. Zakończenie kariery na szczycie po zdobyciu złotego medalu to scenariusz idealny. Złoty. Aleksandra Wenerska i Bruna Honorio zapisały się w historii PGE Budowlanych Łódź nie tylko wynikami, ale też swoją wyjątkową rolą w drużynie. To był wieczór pełen emocji, sportowych, ale też osobistych. Z jednej strony radość ze zwycięstwa, z drugiej zakończenie pewnej historii, pewnej epoki w klubie.
0: Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada. Radio Parada. Kibicujemy naszym. Taki był piątek, czyli podsumowanie piątku przygotowane dla Was przez dziennikarzy Radia Parada. Radio Parada.
2: 7 dni dookoła Łodzi.
3: Na początku nasz serwis policyjny zaczynamy od systemu oświatowego. A tam funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o pranie brudnych pieniędzy. Powstanie przestępczego procederu polegającego na wyłudzaniu dotacji oświatowych, poświadczaniu nieprawdy, a także prania pieniędzy ma swój początek w czerwcu 2016 roku. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2024 roku. Wtedy funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 25 osób, które wyłudziły dotacje w łącznej kwocie co najmniej 140 milionów złotych. Policjanci zatrzymali wówczas kierującego grupą przestępczą oraz osoby odpowiedzialne za wyrywanie tak zwanych słupów do obsadzania w roli prezesów zarządu poszczególnych spółek prowadzących szkoły niepubliczne. Wśród zatrzymanych było 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała od czerwca 2016 roku do grudnia 2023 roku. Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę zajmującą się tym procederem miało miejsce 13 maja zeszłego roku, kiedy to funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Komendy Regionalnej Policji w Warszawie i 10 jednostkami podległymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zrealizowali czynności zatrzymania i doprowadzenia podejrzanych osób na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Tego dnia funkcjonariusze zatrzymali 5 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzonych dotacji oświatowych. Następne zatrzymania miały miejsce 28 października zeszłego roku. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy współpracy funkcjonariuszy z 6 komend wojewódzkich policji w Poznaniu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach i Białymstoku oraz 4 komend miejskich policji w Nowym Sączu, Legnicy, Częstochowie i Słupsku dokonali zatrzymania kolejnych 13 osób i podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji na działalność edukacyjną niepublicznych szkół. Osoby te pełniły funkcję dyrektorów placówek edukacyjnych, a szczegóły możemy znaleźć oczywiście w sieci. W ostatnich dniach policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, posiadając własne ustalenia oraz na podstawie postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, we wczesnych godzinach porannych dokonali kolejnego zatrzymania podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania i zameldowania 48-latka na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku przeszukania pomieszczeń śledczy zabezpieczyli 7 telefonów komórkowych i 2 laptopy. Zatrzymanego doprowadzono do prokuratury, gdzie został mu przedstawiony zarzut dotyczący prania brudnych pieniędzy. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W związku ze sprawą, łącznie od 2024 roku zatrzymano już 47 osób. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
2: 7 dni dookoła Łodzi.
0: Radio Parada. Radio Parada.

0: Dookoła Łodzi.
1: Zaczynamy od łódzkich policjantów z 7 komisariatu. Sprawa ma swój początek 21 kwietnia, kiedy to do 45-latki zadzwonił mężczyzna, który, podając się za pracownika banku, poinformował kobietę, że ktoś usiłuje wziąć kredyt na jej dane i jej pieniądze są zagrożone. Stosując techniki manipulacyjne, doprowadził do przekazania oszustom w formie przelewów 26 tysięcy złotych i 19 tysięcy złotych w gotówce. Kiedy kobieta spostrzegła, że mogła paść ofiarą oszustwa, zgłosiła się do 7 komisariatu policji w Łodzi. 22 kwietnia w trakcie tej wizyty otrzymała kolejne połączenie, w którym fikcyjny pracownik banku ostrzegł ją przed próbą wyłudzania i proponował sposób ochrony gotówki, która jeszcze pozostała jej na koncie. Kobieta zgodziła się na propozycję policjantów i postanowiła im pomóc w złapaniu przestępcy na gorącym uczynku. Podczas kolejnego połączenia fikcyjny pracownik banku nakłaniał ją do podjęcia pieniędzy z konta i przekazania ich osobie, która poda odpowiednie hasło. Funkcjonariusze cały czas obserwowali 45-latkę i miejsce, gdzie miało dojść do przekazania. W pewnym momencie zauważyli ubranego na ciemno mężczyznę, który nerwowo się zachowywał. Odebrał on od kobiety kopertę, w której miały się znajdować pieniądze, i zaczął odchodzić. W tej chwili do akcji wkroczyli stróże prawa i zatrzymali 20-latka. Jak się okazało, był to ten sam mężczyzna, który dzień wcześniej odebrał środki finansowe należące do oszukanej 45-latki. Mężczyzna usłyszał już zarzut dokonania oszustwa, a za to przestępstwo grozi mu kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Górna prowadzą śledczy z 7 komisariatu policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policjanci wielokrotnie przypominają i będą przypominać. Pracownicy banku nigdy nie proszą o wypłatę środków z konta i przekazania ich dalej osobie bądź dokonania przelewów na tak zwane bezpieczne konta. Jeśli zadzwoni do ciebie ktoś z taką informacją, rozłącz się i sam zadzwoń na infolinię lub udaj się do najbliższej placówki, żeby potwierdzić, czy faktycznie twoje pieniądze są zagrożone. A jeśli padłeś ofiarą oszustwa, niezwłocznie zgłoś ten fakt policji. Pozostajemy dalej w Łodzi, gdzie rusza konkurs Komendy Miejskiej Policji, realizowany w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego dotyczącego bezpieczeństwa finansowego mieszkańców Łodzi. Konkurs pod nazwą Mój Pieniądz skierowany jest do uczniów klas od 4 do 8 szkół podstawowych. Praca konkursowa polega na zaprojektowaniu przez uczestnika własnego banknotu lub monety, na których znajdować się powinno logo łódzkiej policji oraz inne elementy kojarzące się z bezpieczeństwem pieniądza. Nie tylko w życiu codziennym, ale i w sieci. Należy pamiętać o elementach graficznych, typowych dla monet i banknotów. Do tworzenia pracy konkursowej można użyć dowolnych technik plastycznych. Rysunek, malowanie, kolaż i tak dalej. A nawet prace przestrzenne, jak na przykład rzeźby monet, też mile widziane. Celem konkursu jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa pieniądza oraz jego bezpieczeństwa zarówno w życiu codziennym, jak i w sieci. Dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w każdej grupie wiekowej przewidziana jest atrakcyjna nagroda rzeczowa. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem szkolnego opiekuna konkursu. Konieczne jest też dołączenie zgody na udział w konkursie, który można pobrać w załączniku na stronie łódzkiej policji. Szczegóły dotyczące przedmiotów i zakresu konkursu znajdują się również w pozostałych załącznikach. Prace konkursowe dostarczyć należy do Komendy Policji w Łodzi na ulicę Sienkiewicza 28/30 do dnia 28 maja. Miłej, kreatywnej pracy.
0: 7 dni dookoła Łodzi. O!

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 9.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
5: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
6: Bumeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
5: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
4: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
4: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około. Podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
1: Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
0: Nasze niedzielne granie na antenie Radia Parada.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: promocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
1: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
4: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
1: Po reklamie. Radio Parada.

0: Forum Radia Parada. Zaprasza Ewa Kubasiewicz.
1: Dzień dobry. Gościem jest Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
2: Tak, zgadza się. Dzień dobry.
1: Reprezentuje Pani takie stowarzyszenie. Nagłaśniacie problem likwidowania toalet publicznych w Łodzi. Czy rzeczywiście w Łodzi brak toalet?
2: Tak, zdecydowanie i ten problem się pogłębia. W tym roku zamknięto na amen kolejne toalety na Placu Zwycięstwa, na Placu Niepodległości, na Placu Barlickiego, a to są punkty, które są bardzo mocno oblegane przez mieszkańców, bo to są punkty w okolicach targowisk. Jednocześnie nie uruchamia się nowych toalet, czy to zarówno w miejscach właśnie tak często uczęszczanych jak targowisk, miejsca przesiadkowe, czy też po prostu centrum miasta, że naszym zdaniem tutaj trzeba ten problem nagłaśniać i jakby zmobilizować Urząd Miasta do podjęcia jakichś działań.
1: Ale co to znaczy, że Urząd Miasta nie wie, że taka toaleta publiczna jest potrzebna?
2: Myślę, że jeszcze dużo polityków i urzędników trochę nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu, jaki dotyczy wielu mieszkańców, bo o tym problemie się po prostu bardzo mało mówi. A w gruncie rzeczy jest to dość podstawowy problem, ponieważ potrzeby fizjologiczne dotyczą nas wszystkich i wszyscy mamy potrzebę je gdzieś załatwiać. W szczególności wiadomo, problem ten dotyczy osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi, ale tak naprawdę każdy z nas, myślę, że był w sytuacji, w której był gdzieś na mieście, załatwiał jakieś swoje sprawy i nagle poczuł potrzebę fizjologiczną, którą bardzo często nie miał gdzie załatwić. I ten temat jest od wielu lat po prostu bardzo pomijany zarówno w Łodzi, jak i w wielu innych miastach w Polsce. I chcemy, żeby ten temat wybrzmiał, żeby politycy, żeby urzędnicy zwrócili uwagę, że potrzebujemy załatwienia tej podstawowej potrzeby.
1: Bo to jest podstawowa potrzeba fizjologiczna. Dlaczego urzędnicy tego nie rozumieją? Czy oni w ogóle znają ten problem?
2: Tak jak mówię, przez wiele lat było pewne tabu wokół tego tematu. Wokół tego tematu się nie mówiło. W ostatnim czasie ten temat został podjęty zarówno przez media ogólnopolskie, powstały książki na ten temat. Także takie organizacje jak nasza podejmują je jakoś szerzej w przestrzeni już w danym mieście. Bo tak do tej pory to powiedzmy część mężczyzn po prostu załatwiała się przy przysłowiowym krzaczku bądź w bramie, natomiast kobiety musiały sobie jakoś radzić w inny sposób. I ten temat był po prostu zbywany i nie wybrzmiewał. I dlatego tutaj jest jeszcze bardzo dużo pracy do włożenia. Na przykład w Łodzi kwestie toalet w miejscach publicznych zajmuje się kilka wydziałów, które w zasadzie między sobą nie współpracują. I jeden wydział ma pewną praktykę, która jest niekompatybilna z praktyką drugiego wydziału. Więc to też jakby pokazuje pewien problem, który należy już rozwiązać już w ramach danego urzędu, żeby ta polityka względem udostępniania toalet była jakoś spójna i żeby po prostu udostępnić takich toalet jak najwięcej dla mieszkańców.
1: Kilka wydziałów zajmuje się tematyką toalet, ale tych toalet nie ma. Czy to z powodu braku pieniędzy, czy braku pomysłu? Bo na przykład jest taka toaleta Róg Strykowskiej Wojska Polskiego. Tam kiedyś była toaleta.
2: Tak,
1: widzę,
2: była,
1: że to jest zamknięte na kłódkę. To dopiero pomysł.
2: No, na pewno część tych starszych właśnie toalet, takich jak ta, o której pani wspomniała, czy na przykład ta na Placu Niepodległości, wymagają po prostu remontu. Remontu, który wiadomo jest kosztowny, a niekoniecznie. A w mieście są też różne inne potrzeby i tutaj jakby ten temat zawsze był pomijany, zawsze jakby nie znajdowano tych pieniędzy na bieżące remonty tych toalet, a finalnie doprowadzono do sytuacji, w której po prostu ten stan techniczny zagrażał mieszkańcom i podejmowano decyzję o ich zamknięciu. Jednocześnie oczywiście bywają przypadki, jak na przykład w Parku Śledzia zamontowano nową, piękną, automatyczną toaletę, toaletę. Tylko że bardzo często w przypadku tych automatycznych toalet dochodzi do aktów wandalizmu. One są potem przez jakiś czas nieczynne. Dodatkowo one często są, można z nich skorzystać po wrzuceniu gotówki, monet, których no, już bardzo często ludzie nie mają ze sobą. I to też, powiedzmy, jest toaleta, ale nie można z niej korzystać. I tutaj też wsłuchując się w głosy mieszkańców, właśnie w sobotę podczas naszego wydarzenia, takiego happeningu będącego stypą po toaletach publicznych, rozmawialiśmy z wieloma mieszkańcami, jakby jest pewna zgoda co do tego, że toalety, w których była obsługa żywego człowieka, zdecydowanie lepiej była odbierana. To znaczy ludzie się czuli pewnie, mieli poczucie, że to miejsce jest zadbane, zaopiekowane przez kogoś i w zasadzie no, też takie toalety, gdzie stacjonuje osoba, nie są aż tak często aktem wandalizmu jak te toalety automatyczne. Oczywiście się to wiąże z kosztami, trochę wyższymi kosztami, wiadomo, że trzeba utrzymać pracownika. Tylko no właśnie, potrzebujemy zaspokoić podstawową potrzebę fizjologiczną i na to naszym zdaniem powinny się po prostu znaleźć pieniądze w budżecie miasta.
1: To bezwzględnie kiedyś była tak zwana babcia klozetowa, siedziała, przydział papieru toaletowego był i każdy mógł się załatwić.
2: Dokładnie tak.
1: Jak powinna taka toaleta publiczna wyglądać?
2: Na pewno mieszkańcy negatywnie oceniają toalety typu toj-toj, te wolno stojące, które są stawiane w parkach, właśnie jako takie, które są bardzo często zaniedbane, brudne, ewentualnie niestabilne, więc tutaj zdecydowanie lepszym pomysłem są toalety, które są po prostu jakimś budynkiem, czy jest jakimś trwałą konstrukcją. Tak jak już wspomniałam, zarówno naszym zdaniem, jak i zdaniem mieszkańców, toalety, w których jest obsługa, właśnie ta babcia klozetowa, są bardziej preferowane od tych automatycznych, właśnie ze względów na to, co wspomniałam, czyli kwestie płacenia, poczucia bezpieczeństwa, czy po prostu zaopiekowania się tym terenem. Też ważne jest to, żeby to była sieć takich toalet w mieście, zarówno toalet takich właśnie miejskich, szaletów miejskich, jak i miejsc, które są oznaczone, że można z nich skorzystać tam z toalety, czyli to wszelkie możliwości, nie wiem, urzędy, biblioteki, stacje benzynowe, część lokali usługowych oferuje takie możliwość skorzystania z toalety, tylko że te miejsca nie są w żaden sposób oznaczone, a to powoduje, że ludzie nie wiedzą, że mogą skorzystać tam z toalety. I tu właśnie, żeby temu trochę zaradzić, stworzyliśmy taką stronę internetową chlop.pl, na której właśnie umieściliśmy te wszystkie miejsca, w których można skorzystać z toalety. Właśnie te nie będące stricte szaletami, bo i tych praktycznie już w Łodzi nie ma.
1: Powinny być takie też drogowskazy informujące,
2: tak.
1: Z jakiej toalety, gdzie możemy skorzystać. Ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić tylko do tego tematu. W urzędzie zajmuje się kilka wydziałów tematyką toalet. A co to znaczy?
2: Ponieważ inny wydział odpowiada za toalety, które są u mnie stawiane w parkach. Jest to Wydział Zieleni. I to chodzi przede wszystkim o ustawianie toalety typu toj-toj. Jest jeszcze Wydział Gospodarki Komunalnej, który opiekuje się tymi toaletami, budynkami, szaletami miejskimi. A jednocześnie jest jeszcze konserwator zabytków, który opiniuje na przykład wnioski do budżetu obywatelskiego dotyczące tworzenia toalet, załóżmy w parkach czy w innych miejscach. I bardzo często te wnioski bywają tak naprawdę negatywnie ocenione przez konserwatora zabytków, przez co to blokuje powstawanie takich toalet.
1: A co to znaczy?
2: Tak naprawdę uzasadnienie różne jest. Bywa, że opiniując wniosek do budżetu obywatelskiego, wniosek, który jest konstruowany przez mieszkańców, konserwator zabytków wymaga niemalże dostarczenia całego projektu, łącznie z przyłączami, innymi kwestiami takimi już technicznymi. To taki przykład był właśnie w zeszłym roku. Członkini naszego stowarzyszenia złożyła kilka takich wniosków i część właśnie na tej podstawie została odrzucona. No teraz próbujemy właśnie kontaktować się z konserwatorem zabytku, żeby w jakiś sposób wyjaśnić jakby tę sytuację i jakby może właśnie drogą wzajemnej rozmowy dojść po prostu do jakiegoś porozumienia, bo jednak w parkach te toalety są potrzebne. I to też właśnie w sobotę bardzo wielu mieszkańców mówiło, że parki to są miejsca, w których bezwzględnie powinny być jakieś szalety, miejskie toalety.
1: A jak to powinno wyglądać? Taka osoba fizyczna składa wniosek o to, żeby powstała toaleta. A dalej to już powinien urząd, poszczególne wydziały powinny się same tym zajmować, czyli powinny pismo przygotować, dodatkowe dokumenty zebrać, opinie. Toaleta powinna jak najszybciej powstać.
2: Dokładnie tak. Albo przynajmniej jak w przypadku budżetu obywatelskiego, no chociażby ten wniosek powinien być poddany pod głosowanie. No tutaj on był jakby odrzucany już na zwanie wcześniejszym etapie.
1: Może my po prostu nie potrzebujemy toalet, bo to jest taka potrzeba fizjologiczna krótka, więc możemy ją załatwić gdziekolwiek, tak wygląda. Możemy się narazić na przykład na mandat.
2: Dokładnie tak. I tu jeszcze warto zwrócić na taki aspekt uwagę, ponieważ do Łodzi przyjeżdża coraz więcej turystów i przewodnicy łódzcy od dłuższego czasu zwracają właśnie uwagę na to, że w centrum miasta nie mają miejsca, w którym jakiegoś toalety, do której mogą przyjść z całą wycieczką, bo na Piotrkowskiej działa kilka restauracji, które udostępniają toalety.

0: korzystać z toalety, więc to jest trochę niepoważne, że chwalimy się ruchem turystycznym, coraz większym ruchem turystycznym, a jednocześnie w centrum miasta nie mamy jednego dużego szaletu miejskiego. Tu również powołam się na to, że tutaj członkini naszego stowarzyszenia w zeszłym roku próbowała składać wniosek do budżetu obywatelskiego na właśnie toaletę publiczną w okolicach przystanka Piotrkowska Centrum. I urząd odrzucił ten wniosek, wskazując na to, że w tej okolicy nie ma żadnej działki, na której można byłoby postawić taką toaletę. No i problem się zamyka.
1: Pytacie w takim razie, w której okolicy możemy te swoje potrzeby fizjologiczne załatwić? Czy padło takie pytanie?
0: Nie pytaliśmy o to urzędu.
1: Bo może urząd by powiedział, w którym miejscu można taką potrzebę fizjologiczną zrobić. Natomiast ja jeszcze mam pytanie takie. Ile w Łodzi jest toalet?
0: Aktualnie takich szaletów?
1: Tak.
0: To było chyba coś około 15, ale one w większości są nieczynne aktualnie.
1: 15 toalet na takie duże miasto i jeszcze w większości toalety są nieczynne.
0: Nie jest gościnnym miastem zarówno turystów, jak i dla własnych mieszkańców. Tak to można chyba podsumować.
1: Dobrze, to co? Składacie tam petycję do urzędu?
0: Nie tyle co petycję, co zbierzemy. W sobotę podczas naszego wydarzenia zbieraliśmy ankiety, w których zadaliśmy 5 pytań mieszkańcom. Opracujemy wyniki tych ankiet i w jaki sposób przedstawimy tutaj urzędowi wyniki tych ankiet, wskazując też na jakieś nasze pomysły, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać problem braku toalet.
1: No właśnie, a co trzeba zrobić?
0: Właśnie trzeba przede wszystkim usiąść i zaplanować pełną sieć toalet publicznych w mieście. I oczywiście nie powstanie ich, nie odbędzie się w ciągu jednego, dwóch lat, ale to można jakby rozciągnąć trochę w czasie, ale miejmy jakiś plan. Uwzględnijmy, tak jak pani wspomniała, te oznaczenia w przestrzeni, gdzie możemy znaleźć czynną toaletę. Należy uruchomić jakąś aplikację czy stronę internetową stricte urzędową, w której będą po prostu zaznaczone wszystkie punkty, w których można skorzystać z toalety, ich godziny, ich udogodnienia. No i też zwracamy właśnie uwagę na to, że te toalety miejskie nie mogą, czy w ogóle nie może być tak, że większość toalet jest czynna od 8 do 16. Tak jakby potrzeby fizjologiczne już na przykład po 16 czy po 17 nie występowały, więc też jest potrzeba zapewnienia, żeby te toalety działały przez większą część doby albo się wymieniały. Więc to jest kwestia do opracowania, do tak naprawdę wdrożenia tego w najbliższych latach.
1: Czy nie byłoby prostsze wyremontować toalety, które są? No na przykład ta toaleta Róg Strykowskiej, a Wojska Polskiego, tam jest wejście dla kobiet, dla mężczyzn, no i to aż kompromitacja, bo jest toaleta zamknięta na kłódkę.
0: Tak, na pewno trzeba, należałoby się przyjrzeć tym budynkom, które właśnie są zamknięte i czy opłacalnym jest ich remont, bo być może nie zawsze ten remont będzie tańszy niż postawienie na przykład tam obok nowej toalety albo w jakiś inny sposób zapewnienie dostępu do toalet. Tak jak to miejsce właśnie Strykowska Wojska Polskiego, to jest dość ważny węzeł przesiadkowy i właśnie na takich węzłach należałoby stawiać tego typu obiekty.
1: I to jest toaleta. Schodzi się w dół po schodach, na górze jest ścieżka rowerowa, chodnik, a pod spodem toaleta. Świetne miejsce, wystarczyłoby tam rzeczywiście, żeby przyszedł na przykład konserwator zabytków, bo może to już podlega pod konserwatora zabytków.
0: Nie mam takich informacji, czy ta konkretna toaleta podlega pod konserwatora zabytków, ale na pewno należałoby się przyjrzeć stanowi tej i innych tego typu toalet właśnie i przeprowadzić analizy, czy opłacanym jest remont takiej toalety i ponowne jej uruchomienie.
1: Tak czy inaczej mieszkańcy domagają się toalet miejskich w Łodzi.
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.
2: Forum Radia Parada. Nasze niedzielne granie w Radiu Parada.

Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM. Długi weekend w Radiu Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 10.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
7: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
8: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od piłki nożnej i bardzo trudnej sytuacji rezerw LKS-u Łódź. Drugi zespół Łodzian przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1 i jest o krok od spadku do trzeciej ligi. To było spotkanie o ogromnym znaczeniu. LKS 2 musiał zdobyć punkty, żeby przedłużyć swoje szanse na utrzymanie. Tymczasem o wszystkim zadecydowała jedna sytuacja jeszcze przed przerwą. Po rzucie rożnym do siatki trafił Jan Ciućka i to trafienie ustawiło mecz. Po zmianie stron Łodzianie ruszyli do odrabiania strat. Blisko wyrównania był m.in. Aleksander Ślęzak, który wykonywał rzut karny, ale jego strzał obronił Wiktor Kaczorowski. W końcówce próbował jeszcze Lamin Koulibaly, jednak piłkę z linii bramkowej wybił Piotr Wyroba. To były kluczowe momenty tego spotkania. Ostatecznie LKS 2 schodził z boiska bez punktów, a sytuacja w tabeli zrobiła się bardzo trudna. Przenosimy się do pierwszego zespołu LKS-u i meczu drużyny prowadzonej przez Grzegorza Szokę. To było spotkanie, które pokazało dobrą organizację gry Łodzian. LKS wygrał z Pogonią Siedlce 4-0. Zespół prezentował się dojrzale i konsekwentnie realizował założenia taktyczne. Widoczna była dyscyplina i kontrola nad przebiegiem meczu. LKS potrafił narzucić swój styl gry i utrzymywać odpowiednie tempo. Na zakończenie piłka nożna kobiet i dobre informacje dla Grod SMS Łódź. Zespół awansował w tabeli Orlen Ekstraligi. To efekt coraz lepszej gry i konsekwencji w ostatnich spotkaniach. Łodzianki pokazują, że rozwijają się jako drużyna. Widać lepszą organizację gry i większą pewność siebie.
7: Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
0: Nasze niedzielne granie na antenie Radia Parada. Radia Parada.

0: Środki unijne płyną do naszego rejonu, a część z nich ma zrewitalizować grotniki nad Lindą, które zyskają nowe życie. Gdzie szykują się ogromne zmiany. Wkrótce ruszy modernizacja terenów nad wspomnianą rzeką. Projekt, który ma stworzyć otwartą, nowoczesną przestrzeń do wypoczynku i aktywności dla mieszkańców oraz odwiedzających. Jednak w projekcie jest mała pułapka, ale o tym później. W planach jest m.in. strefa street workoutu, nowe place zabaw, wybieg dla psów. Pojawią się też miejsca do odpoczynku, altany, ławki, stoły, leżaki i inne szmery bajery. Nie zabraknie infrastruktury dla rowerzystów, stref grillowych, a także elementów podnoszących komfort i bezpieczeństwo, jak oświetlenie solarne, monitoring i zaplecze techniczne. Problem jest tylko jeden, a właściwie centralny problem, czyli staw. Bo w ramach tego projektu, co prawda, zostanie zagospodarowany teren nad rzeką Lindą, tak aby odwiedzający mogli spędzać czas, tylko że niestety zalew oraz kąpielisko jest wciąż poza zakresem, a mieszkańcy i przyjezdni bardzo liczą na tego typu atrakcje, aby móc komfortowo popływać, a jego obecny stan pozostawia wiele do życzenia. Dlatego co prawda w upalne dni wokoło zalewu spacerujemy i biegamy, ale do wody już nie wskakujemy.
1: Długi weekend z Radiem Parada.

0: Na rynek mieszkaniowy zaglądamy, a tam pojawiło się jedno z wyjątkowych mieszkań, pewnie zatytułowane do odświeżenia. Chociaż sama historia jest dużo bardziej ujmująca i wręcz przerażająca, bo można chorować na tak zwane zbieractwo. I na to właśnie chorowała poprzednia właścicielka mieszkania. I bynajmniej nie jest to kolekcjonowanie figurek czy innych bibelotów, a masa, ale naprawdę to masa śmieci. Wszelkiego rodzaju. Jak to mówią, nie wiadomo, na co rząd wprowadzi kaucję, więc być może w przyszłości można było na tym zarobić miliony, ale sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. I tak przed wieżowcem przy ulicy Rojnej 54 w Łodzi pojawiły się dziesiątki worków ze starymi ubraniami, meblami, naczyniami i czego dusza zapragnie. To efekt sprzątania mieszkania po zmarłej zbieraczce, które kupili młodzi ludzie, a skala bałaganu przerosła ich. Trudno się dziwić, spoglądając na nagrania i fotografie z tego miejsca. Mieszkańcy bloku, spoglądając na worki, nie mieli świadomości, skąd się wzięły. Do tego jeszcze pod wieczór pojawiły się osoby, które zaczęły przeszukiwać wystawione rzeczy. Wszystkie odpady miały zniknąć sprzed bloku najpóźniej w ciągu 3 dni od wystawienia, bo tak zdecydowały służby w postaci straży miejskiej. A i pewnie mieszkańcy spod znaku uprzejmie donoszę również swoją cegiełkę dołożyli. A w przypadku porządkowania tak zagraconego mieszkania czasem potrzeba odrobinę więcej.
1: Nasze niedzielne granie w Radiu Parada.

zaniedbaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem leszka, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny maks.

Przy dobrej herbacie gramy na 96,97 i 8 FM. Radio Parada w super rytmach.

0: Autopromocja.
1: Biuro reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

0: w naszych okolicach pojawiają się lokalni samozwani czy opiekunowie przestrzeni, którzy kamizelki zakładają i okolicę patrolują. Czasem nie wierzę w takie informacje jak w tą, która została zamieszczona na grupie Hojny Nasza Okolica i bynajmniej nie 1 kwietnia, gdzie możemy przeczytać, że po szkoleniu z mieszkańcami Redkini, podczas którego tłumaczyli, czym jest inicjatywa obywatelska, przyszedł czas na pierwszy krok w praktyce. Nie zatrzymaliśmy się na samej teorii. Od razu przeszliśmy do działania i wspólnie wyszliśmy na ulicę, żeby pokazać, jak wygląda to w rzeczywistości. Działania miały konkretny i wyraźny charakter. Były dowodem na to, że inicjatywa obywatelska to realna siła, która działa tu i teraz. W trakcie wyjścia zwróciliśmy uwagę trzem osobom, że nie pali się na balkonach, podkreślając kwestie bezpieczeństwa i szacunku wobec sąsiadów. Poprosiliśmy dwie osoby o niedeptanie terenów zielonych. Cztery osoby zostały poinformowane o obowiązku prowadzenia psa na smyczy, a w jednym przypadku zwrócono uwagę na konieczność uspokojenia płaczącego dziecka. Ta ostatnia pozycja bardzo wskazana, bo dzieci ostatnio dość w specyficzny sposób okazują swoje emocje i nie zawsze jest to płacz. Czasem pisk, krzyk, rzucanie się na ziemię, tupanie nóżkami czy też pięściami. I to właśnie takie działania pokazują, że zmiana zaczyna się od konkretnych decyzji. Moi drodzy, jak widać, głęboko zakorzenione mamy kontrolowanie, donoszenie i sprawdzanie. Można byłoby rzec, że to taki nie szpicel patrol, a lokalny osiedlowy patrol. Albo grupa ludzi, którzy już chyba żadnych ciekawszych zajęć nie mają i wszystkich innych podglądają. Albo to dobry żart i oby tak było.
1: Długi weekend z Radiem Parada w super rytmach.

0: Czas na dzikie newsy z naszego rejonu, dosłownie dzikie, bo dziki zawładnęły naszymi umysłami, sterują naszą podświadomością i zaczynamy je traktować troszkę jak ludzi, podobnie zresztą jak psy. A dziki to bardzo inteligentne zwierzęta i bardzo często z lasów uciekają, nie dlatego, że ich coraz mniej mają, ponieważ liczebność dzików zmniejszyła się znacznie po ASF z 200 tysięcy do średnio około 50 tysięcy plus minus, tylko dlatego, że do nich strzelają, dlatego miasto wybierają. I gdy w mieście będą czuły się zagrożone, to może powrócą do swoich domostw, leśnych domostw. Ale czy tak będzie? Dobre pytanie. A jak się okazuje, Łódź jest krajowym rekordzistą pod względem liczby dzików wytypowanych do zabicia. A koszty są horrendalne. Tylko w tym roku rachunek może wynieść aż 500 000 złotych. Czym to jest, moi drodzy, przy jednym drzewie za ponad 20 tysięcy? Albo przy zniszczeniach, które są powodowane przez dziki. Bo chodzi tu m.in. o trawniki, orliki czy też pola uprawne. Jednak pojawiło się światełko w tunelu, czyli nowe rozwiązania, które mają na celu rozwiązać konflikt między dzikami a ludźmi. Konflikt, nad którym podebatujemy jeszcze po przerwie.
1: Nasze niedzielne granie. Radio Parada.

0: Reklama. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
4: Jesteś gotowy?
5: Na co?
4: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
5: W Łódzkiem coś się dzieje?
4: I to sporo. Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
5: Jestem gotowy.
4: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
6: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

0: Powracamy, moi drodzy, do dzikich tematów. Dzikich, bo dziki zawładnęły naszą rzeczywistością, ludzką rzeczywistością. Wszędzie je spotykamy i obok siebie mamy. I w rzeczywistości coraz częściej na psy narzekamy i na ich odchody, między innymi na placach zabaw, ale na odchody dzików już nie. Degradację naszej miejskiej infrastruktury spowodowanej atakami dzików już pomijamy i o niej zapominamy, a może wartoby to wszystko podliczyć. Obecnie dziki stały się tematem number one. A jak możemy się dowiedzieć, Łódź stała się miastem w Polsce, gdzie wytypowano do odstrzału największą ilość dzików. Jak już wspomniałem, w poprzednim wejściu pojawiło się pewne światełko w tunelu. Ośrodek działań ekologicznych, źródła z Łodzi i sieć obywatelska Watchdog Polska zebrały dane z decyzji starostw powiatowych i prezydentów miast na prawach powiatów wyznaczających liczbę dzików do zabicia na przełomie 2020-2025. Autorzy raportu zwracają uwagę na absurdalność łódzkich kwot za odstrzelenie dzika. Skąd wzięła się liczba 2000 dzików do zabicia? Tego nie wiadomo. Czytamy, prawdopodobnie wynika to z szacunków dotyczących liczby dzików w naszym mieście. Jednak to tylko i wyłącznie liczby, bo na przykład w zeszłym roku miasto zamówiło w jednej z firm odstrzał 185 dzików, z czego tak naprawdę odeszło na tamten świat 82 sztuki. Ekolodzy jednak mają nadzieję i to światełko w tunelu, że to już ostatni rok z pozbywaniem się tych uroczych, kopytnych zwierzątek. A na razie trwa przetarg na ekspertyzę, która opisze problemy Łodzi z dzikami i możliwości ich rozwiązania w humanitarny sposób. Przetarg, który pewnie zostanie wyceniony na grube tysiące, jak nie miliony, które powie nam, miasto Łódź ma problem z dzikami, a za taką informację pewnie zapłacimy 1 500 000. Taką informację to usłyszycie ode mnie kompletnie za darmo i to jeszcze okraszony doskonałą muzyką. No cóż, pieniądze leżą na ulicy. Czas założyć organizację, która zacznie robić raporty na temat wpływu, pozytywnego wpływu gołębi na łódzkie środowisko i zwiększenia ich populacji. Warto cofnąć się do historii, co było powodem m.in. wybuchu epidemii dżumy. Nie dziki, ale inne zwierzątka.
1: Długi weekend w Radio Parada. Radio Parada.

0: Maj, piękny maj, a to doskonały miesiąc, aby wziąć ślub. I to właśnie wtedy gołębeczki jeszcze bardziej się kochają i na swe dłonie obrączki zakładają. Ale moje drogie pary z województwa łódzkiego, uważajcie, bo może się okazać, że wasz ślub to prawdziwa randka w ciemno. Może nie dosłownie, ale w przenośni. Niegdyś, gdy fotografowałem i wiele pań młodych widziałem, dochodziłem do wniosku, że współczesne makijażystki chyba powinny wrócić na szkolenie, bo panny młode po ich wspaniałych, rzecz jasna, makijażach wyglądały dużo leciwiej, a przede wszystkim sztuczniej. A ten przypadek pokazuje, że makijaż może doprowadzić do rozwodu, bo ta historia obiegła internet. Gdyż pewien mężczyzna złożył pozew o rozwód tuż po ślubie, twierdząc, że poczuł się oszukany, gdy po raz pierwszy zobaczył swoją żonę bez makijażu. Według niego wyglądała zupełnie inaczej niż wcześniej. I trudno mu się dziwić, moi drodzy, bo przecież gdy liczne instagramerki oglądamy i ich wizualne przemiany za sprawą właśnie makijażu, można byłoby rzec, że to zupełnie inna osoba. Podsumowując, nie ma na lata wiązania bez porządnego do wody wrzucania i szczotką szorowania, bo przecież dzisiejsze makijaże wytrzymują kontakt z wodą. Ale przepraszam bardzo, skoro najważniejsze jest wnętrze, to po co w ogóle stosujemy makijaż? Jest pewna teoria, że panie malują się dla siebie, a właściwie żeby konkurować z innymi paniami. I coś w tym jest. Ale panie również mają konkurencję, bo...
1: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
2: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus, kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
3: Minęła godzina 11.
4: Radio Parada 96 FM.
1: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Inflancka 52.
2: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus, kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
5: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
6: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
5: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
7: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
5: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
7: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
5: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
5: Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
8: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na Wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
2: Tak gra Radio Parada.

Wieczorny program. I jak już wiecie, z ubiegłego tygodnia nasz gwiazdor rozwodzi się po raz kolejny. A jego na razie jeszcze obecna żona od dłuższego czasu pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się zarówno bardziej refleksyjnymi, motywującymi treściami, jak i krótkimi urywkami z życia prywatnego. A obecnie możemy przeczytać, że martwi się o swoją wagę, aktualną wagę. A wpis pojawił się w czasie, gdy w jej życiu prywatnym nadszedł odrobinę cięższy okres. W poście możemy przeczytać, że nerwy, stres, brak snu i 5 kg za mało. Ktoś wie, jak mądrze przybrać na wadze. Mówiąc najprościej, jedni stres zajadają, inni zaś ścisk w żołądku mają i żadnych pokarmów nie przyswajają. Jak to było w pewnej reklamie, ale to efekt uboczny, bo znikają boczki. I która z pań po rozwodzie nie chciałaby zrzucić paru kilogramów? A zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża waga nie jest zdrowa dla naszego organizmu. I tym kilogramowym akcentem kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Do usłyszenia w ostatniej prostej. Wtorkowej ostatniej prostej. Zostańcie z nami i polecajcie Radio Parada.

0: i gdy kiedyś spadł pasek od alternatora, panie pończochy ściągały, a mężczyźni zamiast tego pończochy zakładali i jechało się dalej w trasę. A obecnie latamy jak Simsy wokół i krzyczymy, nie wiedząc co zrobić. Jednak są jeszcze ludzie na tej ziemi, a zwłaszcza kierowcy, którzy chyba umieją zachować zimną krew. A niewątpliwie takim kierowcą był ten pracujący dla popularnego przewoźnika utrzymującego swoje pojazdy w zielonych barwach. Jedna z użytkowniczek, która jak widać lubi donosić i pamięta czasy służb bezpieczeństwa, relacjonuje, że jadąc autokarem do Poznania w czasie jazdy doszło do niebezpiecznej sytuacji, ponieważ pojazd uderzył w dziką zwierzynę, prawdopodobnie był to łoś. Na szybie była mozaika i dziura wielkości wlotu skrzynki pocztowej. Drugi kierowca otrzepnął się z odłamków szkła. Jeden z pasażerów spytał, jaka jest teraz procedura. Kierowca odparł, procedura jest taka, że dopalę papierosa i jedziemy dalej. Pasażerka zdębiała, będąc przekonana, że będzie czekać na pojazd zastępczy. Zamiast tego dojechała do Zgierza, potem do dworca Łódź Fabryczna, gdzie kierowca na sugestię pasażerki, że należałoby zakończyć podróż, odpowiedział: skoro pani siedzi na górze, więc nie powinna się pani interesować. Sygnalistka chciała zgłosić kierowcę na policję, jednak nie zdążyła, bo ten pojechał dalej w trasę. Cała historia ma dwie strony medalu. Z jednej strony kierowca również miałby pewnie potrąconą premię lub nawet zostałby zwolniony, gdyby wezwał pojazd zastępczy, bo przecież tak nie można. A z drugiej strony również teraz skupiła się na nim cała uwaga i ponosi winę za poruszanie się pojazdem z rozbitą przednią szybą. Rozbitą tylko i wyłącznie po stronie rzekomego pasażera, a tam gdzie on kieruje i spogląda na drogę, wszystko widać. Więc w rzeczywistości, mając na uwadze, że jest to szyba klejona, a nie hartowana, można jechać dalej. W dzisiejszych czasach ludzie naprawdę są bardzo przepisowi. W tym zdarzeniu niewątpliwie łoś miał parcie na szkło do tego stopnia, że doszło do kolizji. Do usłyszenia w ostatniej prostej jeszcze dzisiaj. A wy w międzyczasie nie zapomnijcie szepnąć znajomym o naszym radiu.
1: Nasze niedzielne granie w Radiu Parada.

0: Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501-448-091 501-448-091. Po reklamie. Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

Zaglądamy na nasz rynek pracy, a tam, jak się okazuje, dziki dają nam dodatkowe etaty. Czy to możliwe? Wszystko jest możliwe. Jak możemy przeczytać u najbardziej popularnego radnego z bujną falą na głowie, populacja dzików w Polsce spada, ale w miastach mamy wrażenie, że jest wprost odwrotnie. Czemu? Bo dziki odkryły, że miasto to świetne schronienie. Dlatego też w Łodzi pod koniec 2025 roku utworzono zespół, który wypracowuje sposoby zniwelowania problemów na podstawie zleconych badań. A nie mówiłem, że dodatkowe miejsca pracy? Powstał zespół, do tego jeszcze badacze, którzy badają i robi się dość pokaźna liczba osób, która oczywiście nie pracuje pro bono. Na stole jest już odstraszanie, ograniczenie dostępu do łatwo dostępnego pożywienia i edukacja mieszkańców, jak zachowywać się względem zwierząt. Przepraszam bardzo, przecież to są podstawowe informacje, które można uzyskać bez tworzenia odpowiedniego zespołu lub ściągnąć od naszych sąsiadów z Warszawy, z Krakowa czy z innych miast, gdzie dzików jest aż nadto. Ale najważniejsze, że nowe osoby mają dodatkowe miejsca pracy. Czego chcieć więcej? Więcej dzików, aby jeszcze było więcej etatów.

Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM. Nasze niedzielne granie. Radio Parada.

0: Mów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

0: Na grupy facebookowe zaglądamy, a tam wielkie poczucie humoru mamy, a dokładnie na grupie Hojny Nasza Okolica. Chociaż czytając takie posty, można byłoby odnieść wrażenie, że to rzeczywistość, bo coraz bardziej mamy skłonności do kontrolowania i uprzejmego donoszenia. A tam my możemy zobaczyć komunikat w stylu obywatele i obywatelki w związku z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi częstego korzystania z windy w sposób mogący wskazywać na brak wyraźnego celu transportowego, na przykład wielokrotne przejazdy między piętrami bez zmiany kondygnacji docelowej, informujemy o podjęciu działań organizacyjnych. W najbliższym czasie wolontariusze będą obecni w części wind na terenie osiedla w ramach działań informacyjno-porządkowych. Działania mają charakter wyłącznie organizacyjny i nie wpływają na swobodę korzystania z windy przez mieszkańców. Jedyne, o co pozostaje zapytać, to czy śmiałkowie, stróże windy, mają uprawnienia UDT? A spoglądając w sekcję komentarzy, ludzie chyba zbyt wszystko obecnie traktują na poważnie, a może są przeczuleni z dotychczasowych akcji. Dlatego uspokajam, nie będzie kontroli w windach. Ale pamiętajcie, wideomonitoring spoglądający na was niczym oko wielkiego brata cały czas czuwa i kto wie, może zdjęcie waszego samochodu znajdzie się na jednej z grup facebookowych. Oby nie.
1: Długi weekend w Radiu Parada w super rytmach.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Jest południe.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
5: Dlaczego ważne?
6: No, jesteśmy Polakami.
5: No chcemy, no.
7: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
5: ale
7: wpisać.
5: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
8: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa zaraz po Ameryce.
7: No tak, ale to za szybą przecież.
8: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
7: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
8: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
4: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Najniżej położonych na słonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu. I tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Radio Parada nie ponosi odpowiedzialności za treść nadawanych ogłoszeń.
2: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start.
0: Koszt wiadomości 3,69 zł groszy z VAT-em.
2: Powodzenia.
3: Łodzianka 172 cm wzrostu, wolna, w wieku 50+, niepaląca, z energią do życia. Pozna mężczyznę w wieku od 50 do 60 lat, wysokiego. Pan powinien być wolny, z werwą do życia. We dwoje tylko z Łodzi. Do spędzania wolnego czasu, stałej relacji. Tylko telefony na SMS-y i głuche pani nie odpowiada. 511 290 516 511 290 516. Poznam dziewczynę w wieku od 30 do 39 lat do stałego związku z województwa łódzkiego i okolic. Na początek proszę o SMS-y 572 420 874 572 420 874.

0: Długi weekend w Radiu Parada.
1: Jestem Ola, mam 39 lat, szukam pana do stałego związku, kogoś, kto ma poukładane w głowie i podchodzi do życia na poważnie. 501-764-657, 501-764-657. Krzysiek ma 58 lat, wysoki, szczupły, niezależny, mobilny. Pozna kobietę szczupłą lub średniej budowy ciała, może być z małym dzieckiem. Proponuje stały związek. 698-100-686, 698-100-686.

to wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.
1: Szukam odpowiedzialnego, zaradnego, wysokiego, wolnego pana przyjaciela w wieku od 45 do 50 lat spoza Łodzi. 452 692 981. 452 692 981. Rozwodnik, 48-latek, szuka pani w podobnym wieku. Z okolic Łodzi Tomaszowa, Piotr Kowarz-Gowa, Koluszek. 661 136 262. 661 136 262.

wolny opiekuńczy 50-latek pozna miłą wolną panią w wieku od 35 do 50 lat z Łodzi i bliskich okolic do stałego związku. 536 095 929. Mam 48 lat, mieszkam w Łasku, poznam dziewczynę w podobnym wieku do związku z Łasku, Szczercowa i okolic. 726 141 913.

0: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: TPOPL.
0: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
7: TPOPL.
8: Odjazd! Następna stacja, Funduszowy Maj.
9: Czeka tu na was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
10: 10 maja, Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
9: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
10: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
9: Spot finansowany z funduszy europejskich.
0: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie. Na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Poznam niezależną, miłą kobietę w pani z Łodzi i okolic do stałej relacji. 505 054 927 505 054 927. Poznam dziewczynę szczupłą, wolną na stałe z Łodzi. Proszę o SMS-y z opisem 570 774 668 570 774 668.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

samotny 60-latek zaprzyjaźni się z samotną, rozsądną kobietą do stałej znajomości. 453 536 744 453 536 744. Sympatyczny 59-latek pozna kobietę do stałej znajomości. 786 302 719 786 302 719.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Kobieta poważnie myśląca o życiu pozna pana w wieku od 40 do 48 lat. Celem jest stały związek i ułożenie sobie życia. Pani prosi o poważne SMS-y z opisem i zdjęciem. 602-350-907 602-350-907. Krzysztof pozna kobietę w wieku od 29 do 41 lat z Łodzi i okolic, która chce mieć dzieci i założyć rodzinę. 696-831-596 696-831-596. No to, że...

0: Kallio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kalliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: prowadzisz gabinet weterynaryjny, zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność, a odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
1: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
0: Po reklamie. Radio Parada.

0: Kobieta, 58 lat, pozna wolnego pana nie szukającego przygód z wykształceniem minimum średnim w wieku od 55 do 60 lat, powyżej 175 cm wzrostu zmotoryzowanego. Pani nie odpowiada na SMS-y. 694-193-864, 694-193-864. Mam 48 lat, mieszkam w okolicy Widawy, poznam dziewczynę w podobnym wieku do związku z powiatu łaskiego. 726-141-913, 726-141-913.
1: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Mam na imię Ola, jestem miłą kobietą, szukam pana do stałego związku, kogoś, kto ma poukładane w głowie i podchodzi do życia na poważnie. Jestem średniej budowy ciała, brunetka, 162 cm wzrostu, żonatym albo w związku, z góry dziękuję. Proszę do mnie nie pisać. 501-764-657, 501-764-657. Samotny koziorożec, 68-letni, zaprzyjaźni się z panią w odpowiednim wieku z Łodzi, aby spędzić wspólnie lata razem. Pan prosi o SMS-y 577 593 037 577 593 037.
0: Na dzisiaj kończymy randkowanie z Radiem Parada. Jeśli nie zdążyliście zapisać numerów telefonów, nic straconego. Wszystkie ogłoszenia publikujemy na stronie parada.fm w zakładce Randkowanie. Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 13.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
5: Bardziej bieganie, świętowanie.
6: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
7: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
6: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
4: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
8: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
4: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
9: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
4: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, sieć kantorów EXG, M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie, Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
10: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od pierwszego zespołu ŁKS Łódź i meczu drużyny Grzegorza Szoki z Pogonią Siedlce. To było spotkanie, które pokazało, że łodzianie potrafią grać dojrzale i konsekwentnie. Zespół był dobrze ustawiony, zdyscyplinowany i realizował swoje założenia taktyczne. ŁKS kontrolował przebieg gry i potrafił narzucić swoje tempo. Ostatecznie wygrał 4-0. To bardzo ważne zwycięstwo w końcówce sezonu, bo właśnie takie mecze budują pewność siebie. Drużyna Szoki pokazała, że potrafi być stabilna i dobrze zorganizowana. To sygnał, że zespół idzie w dobrym kierunku. Przechodzimy teraz do rezerw ŁKS-u i trudnej sytuacji zespołu. ŁKS 2 przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1. Decydująca bramka padła po rzucie rożnym, a jej autorem był Jan Ciućka. Po przerwie łodzianie mieli swoje okazje. Największą z nich był rzut karny wykonywany przez Aleksandra Ślązaka, ale świetnie zachował się bramkarz rekordu, Wiktor Kaczorowski. W końcówce blisko wyrównania był jeszcze Lamin Koulibaly, jednak piłkę z linii bramkowej wybił Piotr Wyroba. To przesądziło o wyniku spotkania. Sytuacja ŁKS-u 2 w tabeli jest bardzo trudna. Na koniec piłka nożna kobiet i Grot SMS Łódź. Zespół awansował w tabeli Ekstraligi. To efekt dobrej formy i systematycznej pracy. Łodzianki prezentują coraz wyższy poziom. Widać rozwój drużyny i większą pewność w grze. To przekłada się na wyniki i miejsce w tabeli.
1: Radio Parada. Kibicujemy naszym! Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Koncert życzeń w Radiu Parada.
1: Koncert życzeń w Radiu Parada. Nagrywajcie swoje pozdrowienia pod numerem telefonu 42 212 32 90. Macie czas do godziny 15. 42 212 32 90.
2: Zaczynamy waszą ulubioną audycję Koncert życzeń w Radiu Parada. Dzwońcie na numer 42 21 23 290. Nagrywajcie swoje pozdrowienia. Dodajcie utwór, jaki chcecie usłyszeć. Mamy pierwszego słuchacza.
3: Dzień dobry, Radio Parada. Witam stały słuchacz Marian Żutomierska. Chciałbym pozdrowić bardzo piłkarzy ŁKS-u, którzy dzielnie wczoraj bardzo dobrze walczyli, oraz smutnych sympatyków Widzewa oraz pana Tadeusza serdecznie pozdrawiam. Wspaniałego też kibica i jego przyjaciół. Oczywiście wszystkich mieszkańców Lutomierska, kolegów z ławeczki i chciałbym poprosić jakiś miks przebojów włoskich. Uprzejmie dziękuję. Do widzenia.

0: Długi weekend w Radiu Parada.
1: Dla kochanej Renatki z Andrespola zdrowia, słońca, ciepła i spokojnego dnia. I piosenka Don Wasyl, Myczyganie.

0: Koncert życzeń.
1: Tak gramy dla Ciebie w Radiu Parada.
2: Pozdrawiam Was, moje córki, moje siostry, całe Radyjko Parada, Krzysia, Misia, wszystkich słuchaczy i życzę miłej niedzieli i poproszę piosenkę Sylwii Grzeszczak, a och i ach. Dziękuję ślicznie.

0: Radio Parada. Długi weekend w Radiu Parada.
1: No, dzień dobry, babcia Basia z tej strony. Miło Cię słyszeć, Kubusiu. Dla Ciebie, dla wszystkich pracowników Radia Parada i wszystkich słuchaczy Radia Parada, Zbigniew Wodecki, moja droga, ja Cię kocham. No i miłego dnia, końcówki weekendu. I wszystkiego dobrego. Babcia Basia jeszcze raz życzę. Dzięki.

Szydal był i niezły drań, a sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie prosił.

tej metodzie prostej zbyt jest szaleństwo, ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i

0: promocja.
1: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada. Koncert życzeń.
2: Cześć, mam na imię Michał, mieszkam w Mogilnie. Siedzę sobie teraz w moim domu, piję kawę i chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, całe Radio Parada, Mietka Pięciachę i wszystkich, których nie wymieniłem. I dla nich jak zawsze proszę piosenkę Benga Boys, Kiss, Kiss, Kiss. Dzięki, na razie.

0: Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97 i 8 FM.
1: Mamy kolejnego słuchacza.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia dla sierżanta Tomasza Morawskiego z Olimpiowa, od cioci Ewy z wujem Piotrem i od mamy Ireny z Olimpiowa. Dziękuję, pozdrawiam. Całe Radio Parada. Piosenkę Kawa z Diabłem. Dziękuję, pozdrawiam.

weekend z Radiem Parada w super rytmach. Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Koncert życzeń w Radiu Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 14.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
11: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
12: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od pierwszego zespołu ŁKS Łódź i meczu drużyny Grzegorza Szoki z Pogonią Siedlce. To było spotkanie, które pokazało, że łodzianie potrafią grać dojrzale i konsekwentnie. Zespół był dobrze ustawiony, zdyscyplinowany i realizował swoje założenia taktyczne. ŁKS kontrolował przebieg gry i potrafił narzucić swoje tempo. Ostatecznie wygrał 4-0. To bardzo ważne zwycięstwo w końcówce sezonu, bo właśnie takie mecze budują pewność siebie. Drużyna Szoki pokazała, że potrafi być stabilna i dobrze zorganizowana. To sygnał, że zespół idzie w dobrym kierunku. Przechodzimy teraz do rezerw ŁKS-u i trudnej sytuacji zespołu. ŁKS 2 przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1. Decydująca bramka padła po rzucie rożnym, a jej autorem był Jan Ciućka. Po przerwie łodzianie mieli swoje okazje. Największą z nich był rzut karny wykonywany przez Aleksandra Ślęzaka, ale świetnie zachował się bramkarz rekordu, Wiktor Kaczorowski. W końcówce blisko wyrównania był jeszcze Lamin Kulibali, jednak piłkę z linii bramkowej wybił Piotr Wyroba. To przesądziło o wyniku spotkania. Sytuacja ŁKS-u 2 w tabeli jest bardzo trudna. Na koniec piłka nożna kobiet i Grot SMS Łódź. Zespół awansował w tabeli Ekstraligi. To efekt dobrej formy i systematycznej pracy. Łodzianki prezentują coraz wyższy poziom. Widać rozwój drużyny i większą pewność w grze. To przekłada się na wyniki i miejsce w tabeli.
11: Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra radio.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór mamy zagrać. Na wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
0: Koncert życzeń w Radiu Parada.
2: Zaczynamy waszą ulubioną audycję Koncert życzeń w Radiu Parada. Dzwońcie na numer 42 21 23 290. Nagrywajcie swoje pozdrowienia, dodajcie utwór, jaki chcecie usłyszeć.

0: Długi weekend w Radiu Parada.
1: Mówi Jerzy z Konstantynowa. Pozdrawiam całe Radyjko Parada i prowadzących. I chciałbym pozdrowić, życzyć dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego Ani z Retkini. I zadedykować piosenkę, gdyby można było cofnąć czas. Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Radio Parada. Radio Parada. Radio Parada. Koncert życzeń.
1: Poproszę o piosenkę Ruda Tańczy jak Strzelona dla wszystkich znajomych z Warszawy i okolic Łodzi, Konrad Widzewa.
2: Ruda!

0: Radio Parada.
1: Cześć, tu babcia Asia ze Zgierza. Pozdrawiam Bogusia, Mariusza, Mateusza, Damianka. Cały Zgierz, Krzysia z Bełchatowa. Pozdrawiam Asia ze Zgierza i proszę piosenkę E, Bony, Ej. Dziękuję.

0: Radio Parada.
1: Witam, całe pozdrowienia dla Sławka w Żytomierzku Park i piosenkę, jaką możecie, taką wyślijcie.

0: Radioparada.
1: Dzień dobry, mówi Tadeusz z miasta Łodzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Parada. Pozdrawiam pana Mariana z Lutomierska wraz z małżonką Bogusią i z synami. I oczywiście cały Lutomierz i z ławeczki kolegów jego. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam jak najbardziej też Wiesia, boksera, Widzewa, Wieśka, który jest, zawsze pozdrawia tą giełdę kwiatów i tam. No i Łukasza pozdrawiam z łasku, serdecznie bardzo cię pozdrawiam, Wiesiu, Łukaszu. No i pana Piotka z Opoczna, Piotka z Bałut Starych, panią Monikę, pana Jacka. Pozdrawiam panią Anię, miasto Stare Bałuty, Stare Miasto, i oczywiście panią Kasię, Asię, Krzysia ze Zgierza, Adama z Wójcina, braci Szychowskich. Pozdrawiam serdecznie i kierowcę Mariusza i cały tam podzespół. Serdecznie was pozdrawiam, panią Kasię, panią Katarzynkę, pana Damiana jeszcze z Poddębic i Piotrusia, Piotra Sęczkowskiego. Gminy Poddębice, prezydenta, no, tego Poddębic. Serdecznie pozdrawiam, panie Piotrze. No i oczywiście Konrada z Czarnocina, wszystkich, których nie wymieniłem, bardzo serdecznie was, kochani, pozdrawiam. Pozdrawiam

No, no, ale muszą się poprawić piłkarze. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich łodzianek, łodzianów, co nie wymieniłem, a piosenkę bardzo bym prosił Granica, Marcin Talga, polskie wykonanie. Dziękuję bardzo. No i wszystkich was, kochani, pozdrawia Tadek z miasta Łodzi. Dziękuję bardzo.

Niedzielny koncert życzeń na naszej antenie od 13 do 16. Jeśli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienia wraz z piosenką, zadzwońcie pod numer 42 21 23 290 i nagrajcie je na naszej sekretarce. Powiedzcie, dla kogo są pozdrowienia i jaki utwór.

0: mamy zagrać. Na Wasze życzenia czekamy do godziny 15. Telefon 42 21 23 290.
1: Autopromocja.
2: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 19 05.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Kaliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella. Idealna salami, pepperoni. No i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w Twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie. Na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Po reklamie. Koncert życzeń.
2: Tak gramy dla Ciebie w Radiu Parada.
14: Dzień dobry. Mam na imię Paweł. Chciałem zrobić piosenkę zespołu Perfect, autobiografię dla moich sąsiadów do Bieszczyna, tą piosenkę zespołu Perfect, autobiografię. Pozdrawiam Wasz Radio Parada, Paweł do Bieszczyna z województwa mazowieckiego. Puszczę piosenkę Perfectu, autobiografię dla moich sąsiadów i przyjaciół i kolegów do Bieszczyna, tą piosenkę zespołu Perfect, autobiografię. Do widzenia.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 15.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus-brzeziny.pl.
4: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
5: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
6: Umeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
4: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
7: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
4: Pisemny Polski jutro o 9:00.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG. M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
8: Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach. Koncert życzeń w Radio Parada.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wszystkich pozdrawiam, prowadzących z Radia Parada. Chciałabym w ten piękny dzień, piękną niedzielę, złożyć serdeczne życzenia dla mojego partnera Grzegorza i proszę o piosenkę Marzenia się spełniają w wykonaniu Domu Wasyla. Dziękuję, pozdrawiała Bożena. Pięknej pogody życzę, pięknej niedzieli wszystkim. Do widzenia.

0: weekend w Radiu Parada w super rytmach.
1: Cześć i czołem, Darek z Rytmi się kłania. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim całe Radio Parada prowadzącego, a przede wszystkim swoją babkę, moją żonkę, która teraz obiad gotuje. Bardzo ją kocham. Pozdrawiam serdecznie, całuję wszędzie i proszę o utwór Beaty Albatrosa. Dziękuję. Kłaniam się. Darek.

0: Dla kochanego męża Pawła z Łodzi od żony Beaty. Dziękuję za 43 lata małżeństwa. Poproszę o piosenkę.
1: Halo, witam serdecznie. Z tej strony Marcin. Chciałbym pozdrowić całe Radio Parada, prowadzącego, wszystkich wypoczywających na rod Magnolia i życzyć wszystkim miłej niedzieli. Pozdrowić serdecznie jeszcze chciałem moją małżonkę Małgorzatę, moich wspaniałych synów Michała i Filipa i życzyć wszystkim przyjemnej niedzieli. A w dedykacji muzycznej chciałbym poprosić Kizo Disney. Trzymaj ta się i nie choruj ta. I pana Tadeusza pozdrawiam. Miasto Łodzi. Dziękuję ślicznie, Marcin z Widzewa Wschód. Pozdrawiam.

do miłości do mojego ukochanego męża, bo za mało mu dzisiaj powiedziałam, że go kocham. Dziękuję za malowanie. Życzę ci wszystkiego dobrego i piosenkę dedykuję Sil jak anioła głos, żebyś nie zapomniał, że również mnie kochasz.

0: Parada. Radio Parada. Koncert życzeń.
1: Hejka, Krzysztof od Parady Żarciemi Opoczyńskiej. No, miło słyszeć cudowny głos. Łódzkie jest kobietą, także gratuluję. Redakcja oczywiście Radia Parada serdecznie pozdrawiam. Rodzinnie polecimy, bo moja mama miała 11 sióstr, braci, moi drodzy. Oleśnicy Frediego pozdrawiam. Z Gorzowa Roberta Eles, Radomia Henia Kazika, z Łodzi Krysie Konrada, 120 osób mam rodziny w Łodzi i chciałbym prosić o piosenkę sąsiada Marcina, oczywiście to podstawa, z Wójcina, Żółte Tulipany Imperium. Hej.

0: Skuteczną reklamę w Radiu Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama.

0: reklamie. Koncert życzeń. Tak gramy dla Ciebie w Radiu Parada.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy całego Radia Parada, oczywiście panów prezenterów także. I z okazji zbliżającej się imieniny Stanisława chciałabym złożyć życzenia swojej kochanej kuzynce Stanisławie Zdarówka. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz Stasiowi Durajowi z Łodzi. Także również dużo, dużo zdrowia, żeby się trzymał. No i powodzenia w dalszym życiu osobistym. Pozdrowienia dla moich dwóch córek, oczywiście. Dla pana Adama z Wójcina, dla pana Tadeusza z Łodzi, dla Ani z Koluszek razem z synem, dla Wandzi, dla naszego kolegi Krzysia i poproszę o utwór Grażyny Świtały, Dwa serca jak pociągi dwa. Dziękuję i życzę miłej, spokojnej, słonecznej niedzieli. Do usłyszenia.

0: Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97 i 8 FM. Długi weekend w Radiu Parada.
1: Dzień dobry. Chciałam pozdrowić serdecznie prowadzącego i całe Radio Parada i wszystkich, którzy słuchają. I chciałam piosenkę pod tytułem

0: Koncert życzeń w Radiu Parada.
1: Dla kochanej Renatki z Anderspola piosenka Mały Książę.

Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błędzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Mamy dla Was zaproszenia do Thai Relax Center w Łodzi przy Lawinowej. Chcecie znaleźć się w finale i wygrać chwilę prawdziwego relaksu? Piszcie parada.uzasadnienie na numer 73601. Napiszcie, dlaczego to właśnie Was mamy wybrać. Wybieramy najciekawsze zgłoszenia. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Łódź doczekała się! Stacja Padel, 5 profesjonalnych kortów, ligi, turnieje i społeczność prawdziwych maniaków padla. Graj indywidualnie ze znajomymi lub z całą firmą. Twoje miejsce na korcie czeka. Kolumny 27, Łódź. Szczegóły na stacjapadel.pl.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie. Radio Parada. Koncert życzeń. Tak gramy dla ciebie w Radiu Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
2: Minęła godzina 16.
3: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Sponsorem czasu jest biuro nieruchomości Domus. Kupno, sprzedaż, wynajem. domus@brzeziny.pl.
4: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
5: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
6: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
7: Przy okazji kondycja się poprawia.
8: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
7: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
4: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
9: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
4: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
10: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
4: Mówi Małgorzata Sławiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
11: Radio Parada. Lokalnie najlepsi.
12: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne wiadomości sportowe. Zaczynamy od piłki nożnej kobiet i zespołu Grot SMS Łódź. Łodzianki awansowały w tabeli Orlen Ekstraligi. To efekt solidnej gry i coraz lepszej dyspozycji. Zespół rozwija się z meczu na mecz. Widać poprawę w organizacji gry i skuteczności. To wszystko przekłada się na wyniki. Awans w tabeli to ważny krok dla drużyny. Przenosimy się teraz do pierwszego zespołu ŁKS-u Łódź, który grał z Pogonią Siedlce. Drużyna Grzegorza Szoki rozegrała mecz, który pokazał jej możliwości. Wygrał 4-0. ŁKS zaprezentował się jako zespół dobrze zorganizowany i konsekwentny. Widoczna była kontrola nad przebiegiem gry. Zespół potrafił narzucać tempo i realizować swoje założenia. To ważny sygnał przed końcówką sezonu. Na zakończenie rezerwy ŁKS-u i ich trudna sytuacja. ŁKS 2 przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1. Bramkę zdobył Jan Ciućka. Łodzianie mieli swoje okazje. Rzut karny Aleksandra Ślęzaka obronił Wiktor Kaczorowski. W końcówce Lamin Koulibaly był blisko gola, ale piłkę z linii wybił Piotr Wyroba. To były kluczowe momenty tego spotkania. Przegrana sprawia, że widmo spadku do trzeciej ligi jest coraz bardziej realne.
11: Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. lokalnie najlepsi. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
4: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada w super rytmach.
1: Dzień dobry, z tej strony Wiesiek. Oczywiście w tą taką piękną, cudowną pogodę, jak dzisiaj jest. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo pogodnie. Słuchacze Radia Parada, prowadzących ten cudowny koncert życzeń. Pozdrawiam również kolegów z Gwardii Łódź oraz Widzewa Łódź, czyli dawnej sekcji bokserskiej. To były kiedyś piękne czasy, kiedy obydwie łódzkie drużyny były w Ekstralidze. Pozdrawiam również moją kochaną Grażynkę, moją kochaną rodzinkę, która obecnie jest na działce. Ja przyjechałem z działki. I pozdrawiam w ogóle wszystkich wspaniałych łodzian i dla wszystkich życzę wszystkiego najlepszego i proszę o piosenkę Prince, Purpurowy deszcz, Purple Rain. Dziękuję.

Pozdrawiam twoją kochaną Gosię, którą bardzo cenię, oraz znajomy z Wyszynowa i z Wiśniowej Góry, oraz prowadzący koncert życzeń. Życzę udanej niedzieli i poproszę coś o ładnego, o ładną piesiadę. Dzięki bardzo.

0: Piosenka i życzenia. Kończymy koncert życzeń. Życzymy miłego popołudnia.
1: Witam, tu z tej strony Krzysztof ze Zgierza, stały słuchacz Radia Parada. Następnie chciałbym pozdrowić prowadzących czy prowadzącego audycję koncertu życzeń. Pozdrawiam Kubusia, mi Krzysia i resztę Radia Parada, łącznie z panią prezesową Kubasiewicz. W naszej kolejności podałem moją siostrę Marzenę, cały Zgierz, kibiców widzewa, tych łódzkich i zgierskich, cały widzew łódzie, sponsorami, piłkarzami, zarządem. Trzymam kciuki za następny wygrany mecz, żeby się widzew wziął do roboty, żeby wygrywać mecze. Pozdrawiam pana Tadeusza z Łodzi Centrum, dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam pana Adama z Wójcina, Krzysztofa Wojciecha z Paradyża, Krzysztofa z Bełchatowa, Halinkę z Końskich, Monikę i Jacka z Łodzi, Rafała z Górniaka, Kubę z Ozorkowa, Krzysztofa Patyka, Karola i serdecznie mamusię z Gliwic. Babcie Basie pozdrawiam. Pozdrawiam też radiową Tereskę, Mateuszka i jej wnusia Mateuszka. No i życzę wszystkim udanego ostatniego dnia majówki. I poproszę utwór Akon Smack That. Dzięki, życzę miłej niedzieli.

0: ostatnie pozdrowienia, które się nie zmieściły w poprzedniej godzinie.
1: Długi weekend w Radiu Parada. Radio Parada. Parada. Nasze niedzielne granie w Radiu Parada. Mam pociąg do lat 90. i 2000.
2: Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynamy przełajową podróż pociągiem do muzyki lat 90. i 2000.
1: Pociąg pospieszny z lat 90. wjedzie na tor przy peronie Radia Parada.
3: Stacja 20.
2: Duet To Unlimited powstał w 1991 roku z inicjatywy belgijskich producentów. Wokalistką została Anita, a rapował Ray. Ich największy przebój, No Limit, zdobył pierwsze miejsce w 35 krajach i sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Zespół sprzedał łącznie ponad 18 milionów płyt na całym świecie. My teraz wybieramy się na spotkanie z duetem To Unlimited i ich kawałkiem Get Ready for This.

0: Jeżeli chodzi o lata 90. i 2000, to na pewno wspomnieć można Tamagotchi. To taka japońska elektroniczna zabawka w kształcie jajka, która symulowała opiekę nad wizualnym zwierzakiem, zdobyła ogromną popularność właśnie w latach 90. Również w latach 90., a dokładnie w roku 1997, Titanic Jamesa Camerona stał się jednym z najbardziej dochodowych filmów wszechczasów, zdobywając 11 Oscarów. No dobrze, teraz już wracamy do muzyki.
1: Pociąg pospieszny z lat 90. wjedzie na tor przy peronie Radia Parada. Stacja 19.
0: W to włoski zespół Eurodance, który zdobył popularność w latach 90. dzięki coverowi utworu Please Don't Go. Ich wersja stała się hitem w wielu krajach, a zespół sprzedał ponad 3 miliony płyt. Ciekawostką jest to, że największy sukces odnieśli w Brazylii, gdzie ich album osiągnął status platynowej płyty. No to teraz, panie i panowie, spotkanie z W i Please Don't Go.

0: Mam pociąg do lat 90. i 2000. Czas na przesiadkę do lat 2000.
1: Stacja 18.
2: Przenosimy się teraz za ocean, a tam czeka na nas spotkanie z grupą Maroon 5. Zespół założony w 2001 roku. Są w takiej kategorii pop-rockowej. Ich debiutancki album osiągnął status poczwórnej platyny w USA. Jako ciekawostkę powiem wam to, że zespół początkowo występował pod nazwą Cara's Flowers i grał muzykę alternatywną, zanim zmienił styl na bardziej popowy. No i na szczęście dla nas, bo dzięki temu chyba bardziej stali się takimi twórcami muzyki, która łatwiej i szybciej wpada w ucho. No to teraz czas na spotkanie z formacją Maroon 5.

0: Stacja 17.
1: W 1983 roku urodziła się wokalistka, która tak naprawdę nazywa się Joanna Krystyna Klepko. Polska piosenkarka, autorka tekstów, malarka i projektantka mody z wykształcenia architekt krajobrazu. Karierę zaczynała w chórze gospel, a teraz występuje jako Kleo, bo o niej właśnie mowa. No to cóż, panie i panowie, spotkanie z Kleo za krokiem krok.

0: Stacja 16.
1: Pociąg ekspresowy z lat 90. wjedzie na tor przy peronie Radia Parada.
2: Zaglądamy do zachodnich sąsiadów i Max to projekt Eurodance, który zdobył popularność w połowie lat 90. dzięki utworom Get Away i No More. Ich album odniósł sukces w Europie, szczególnie w Skandynawii. Mimo krótkiej aktywności, ich utwory są do dziś grane na imprezach tematycznych lat 90. No a skoro my jedziemy pociągiem do muzyki lat 90. i 2000., no to przypominamy teraz formację Max.

0: Mam pociąg do lat 90. i 2000.
1: Autopromocja.
0: Chcesz, aby o twojej firmie szybko dowiedzieli się słuchacze Radia Parada? Zadzwoń i zapytaj o reklamę u nas. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Talio. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. Taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
2: Szukasz sportu, który uzależnia? Stacja Padel właśnie otwiera 5 kortów w Łodzi. Gry ze znajomymi, firmowe rozgrywki, ligi i turnieje. Wszystko przy ulicy Kolumny 27. Dołącz do społeczności łódzkich maniaków padla. Zaobserwuj nasze social media po więcej. Stacja Padel.
0: Potrzebujesz najlepszych fachowców od montażu instalacji hydraulicznych, gazowych czy klimatyzacji w twoim domu albo biurze? Interm. Konrad Indrychowski w Opocznie. Na Zjazdowej 2A. Solidny dobór i montaż. Interm. Telefon 693 161 833. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie. Radio Parada. Nasze niedzielne granie. Mam pociąg do lat 90. i 2000.
8: Film Matrix z 1999 roku był przełomem wizualnym i narracyjnym. Zapoczątkował modę na efekty slow motion, tak zwany bullet time. Sceny walki były choreografowane.

0: precyzją godną baletu, a filozoficzna fabuła poruszała tematy wolności i rzeczywistości. Keanu Reeves jako Neo stał się ikoną nowego milenium. Film zdobył 4 Oscary i zapoczątkował serię, która trwa do dziś. Którą pigułkę, o których była mowa w tym filmie, wybralibyśmy dzisiaj? Nie wiem, natomiast wiem, że wracamy do muzyki z tamtych lat.
1: Stacja 15.
0: Backstreet Boys to amerykański boys band założony w 1993 roku, który zdobył światową sławę dzięki wielu hitom. Zespół sprzedał ponad 130 milionów płyt, co czyni ich jednym z najlepiej sprzedających się artystów wszechczasów. Mimo ogromnej popularności, żaden z ich singli nie osiągnął pierwszego miejsca na amerykańskiej liście gorących 100 przebojów. No ale to nie przeszkadza w tym, aby teraz Backstreet Boys pojawił się w naszym pociągu.

0: Stacja 14.
1: Don Omar, właściwie William Omar Landron Rivera, to portorykański artysta, który przyczynił się do globalnej popularności reggaetonu. Jego debiutancki album The Last Don sprzedał się w ponad 400 tysiącach egzemplarzy w USA. Jednym z jego największych hitów jest Danza Kuturo, który stał się międzynarodowym przebojem i trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Szybcy i Wściekli 5. Słuchajcie, powiem wam jeszcze, że początkowo wielu producentów odrzucało ten kawałek, nie dostrzegając jego potencjału, ale na szczęście Don Omar nagrał ten wielki przebój, o którym teraz przypominamy.

0: Stacja 13. Pociąg pospieszny z lat 90. wjedzie na tor przy peronie Radia Parada.
1: Rel McCoy, niemiecki zespół Eurodance, który zdobył popularność dzięki hitom takim jak Another Night czy Runaway. Ich album Another Night sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Zespół początkowo działał pod nazwą MCA Sar i The Rel McCoy, zanim skrócił nazwę do Rel McCoy. Niech będzie krócej, niech będzie przebojowo.

0: Mam pociąg do lat 90. i 2000.
1: Słuchając muzyki z lat 90. i 2000, przypominamy również to, co wydarzyło się w naszym regionie. A w 1999 roku otwarto Centrum Nauki i Techniki EC1, które mieści się w zrewitalizowanej elektrowni. To miejsce, gdzie nauka spotyka się z historią i technologią. Wystawy, warsztaty i pokazy przyciągają zarówno dzieci, jak i dorosłych. To jak podróż w czasie i przestrzeni. Nawet dinozaury byłyby pod wrażeniem. My, będąc pod wrażeniem przybojów z tamtych lat, wracamy już teraz do muzyki.
0: Stacja 12.
1: Poparzeni kawą 3 to polski zespół, taki pop-rockowy, założony w 2005 roku, założony przede wszystkim przez dziennikarzy. No właśnie, panowie wcześniej znali się z pracy, ale postanowili, że chcą więcej ze sobą czasu spędzać, tworząc, występując, koncertując. Tak też właśnie się stało. No i od tego 2005 roku dzielnie sobie radzą, występując i nagrywając różnego rodzaju przeboje, bardziej taneczne i mniej, ale jednym z nich, chyba największym przebojem formacji, jest kawałek do tańca, który teraz w naszym pociągu.

0: tym utworem kończymy pierwszą część naszej muzycznej przebojowej podróży. To lata 90. i 2000. Zostańcie z nami, bo w kolejnej części już po godzinie 17 wrócimy do dalszych spotkań i do dalszej podróży z przebojami tamtych lat.
1: Mam pociąg do lat 90. i 2000. Nasze niedzielne granie. Radio Parada. Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: TPOPL. TPOPL.
6: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jesteś gotowy?
13: Na co?
12: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
13: W Łódzkiem coś się dzieje?
12: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
13: Jestem gotowy.
12: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
6: Masz stronę internetową, ale klienci jej nie widzą? Codziennie ktoś szuka Twoich produktów w internecie i trafia do konkurencji. Nasze działania sprawią, że Twoja strona znajdzie się w top 3 do 3 tygodni. Rozliczamy się tylko z efektów. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę, po której przygotujemy indywidualny plan działania dla Twojej firmy. 501 448 091 501 448 091. Po reklamie. Radio Parada.
14: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 17.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbetnie Ciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
4: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
5: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
6: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
4: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
3: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
7: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
3: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbetnie Cieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki.
3: Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10-15 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Sieć kantorów EXG M1 Brzezińska. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja, organizator wycieczek klasowych w Centrum Aktywnej Rozrywki. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada. Radio Parada. Nasze niedzielne granie w Radio Parada. Mam pociąg do lat 90. i 2000.
1: Witajcie w drugiej części naszego przebojowego pociągu. Wygodnie można sobie usiąść, albo róbcie to, co lubicie, to, co chcecie, a my gramy dla was, no i zaglądamy do tego, co działo się w latach 90. i 2000.
2: Stacja 11.
1: Sean Baker to brytyjski DJ i producent muzyczny, który zdobył popularność w Europie dzięki utworom takim jak Explode i VIP. Jego energetyczne kawałki często gościły na europejskich listach przebojów i były grane w klubach. Sean Baker często współpracował z niemieckim producentem Sebastianem Wolterem, tworząc razem wiele hitów. A teraz jeden z nich właśnie do usłyszenia, bo przed nami Sean Baker.

0: Stacja 10.
1: Sasha Lapesan zrealizował w latach 90. muzyczny projekt pod nazwą Sash. No, ich albumy sprzedawały się w milionach egzemplarzy, a utwory często gościły na listach przebojów w Europie. Sash współpracował z wieloma artystami z różnych krajów, co przyczyniło się do międzynarodowego sukcesu projektu. To teraz przypomnimy jeden z przebojów lat 90. i Ekwador, a w roli głównej Sash.

0: mam pociąg do lat 90. i 2000. Czas na przesiadkę do lat 90. Stacja 9.
1: Czas na spotkanie z niemieckim zespołem Eurodance. No i nie może być inaczej, jak przed nami Fun Factory. Formacja, która zyskała popularność dzięki utworom takim jak Close to You i I Wanna Be With You. Zresztą tych utworów, przebojów mają sporo. Ich debiutancki album Non-Stop sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Ciekawostką jest to, że zespół przeszedł kilka zmian składu, a w późniejszych latach występował pod nazwą New Fun Factory. Nie przeszkadza to w tym, aby teraz posłuchać tej formacji.

0: Stacja ósma.
1: Zaglądamy na polską scenę muzyki lat 90. Tutaj rok 95 i powstanie zespołu Amadeo. Co prawda w 97 zakończyli funkcjonowanie, ale u nas teraz do wysłuchania Letni wiatr formacji Amadeo właśnie z lat 90.

0: Stacja siódma.
1: Czas na spotkanie z holenderską piosenkarką Luna, ona przed nami, która zdobyła popularność dzięki coverowi utworu Bailando w 1998 roku. Jej debiutancki album Lunita odniósł sukces w wielu krajach europejskich. Słuchajcie, przed rozpoczęciem solowej kariery Luna współpracowała z DJ-em Sami jako wokalistka w jego projektach muzycznych. No ale na szczęście nagrała kilka fajnych kawałków, które są idealne do tańca, ale również do tego, aby pojawić się w czasie muzycznej podróży przebojowym pociągiem do lat 90. i 2000.

0: do lat 90. i 2000.
1: Autopromocja.
2: Kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy Radia Parada już za chwilę może dowiedzieć się o twojej firmie. Zadzwoń i zapytaj o reklamę na naszej antenie. 42 674 1905.
1: Autopromocja.
2: Radio Parada. Nasze niedzielne granie. Mam pociąg do lat 90. i 2000.
3: Witajcie w drugiej części naszego przebojowego pociągu. Wygodnie można sobie usiąść, albo róbcie to, co lubicie, to, co chcecie, a my gramy dla was, no i zaglądamy do tego, co działo się w latach 90. i 2000.
4: Stacja szósta.
3: Zapraszam teraz na spotkanie z Ewą Farną, autorka tekstów, kompozytorka, producentka, a także prezenterka i osobowość telewizyjna. Panie i panowie, z wielką przyjemnością zapraszam do wysłuchania Ewy Farny w naszym przebojowym pociągu.

0: Pociąg pospieszny z lat 90. wjedzie na tor przy peronie Radia Parada.
1: Stacja piąta.
2: Gala, czyli Gala Rizzato, to włoska piosenkarka, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki hitowi Freed From Desire w 1996 roku. Utwór ten osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach europejskich. Mimo ogromnego sukcesu, Gala zniknęła z mediów na kilka lat, skupiając się na niezależnej twórczości i działalności artystycznej. No ale pozostaje wśród nas jej przebój, o którym teraz warto przypomnieć, no bo pewnie wszyscy pamiętają ten kawałek w wykonaniu Gali, Freed From Desire.

0: Stacja czwarta.
1: Paradiso to belgijski zespół Eurodance, który zdobył międzynarodową sławę dzięki utworowi Bailando. Było to w roku 1996. Ich debiutancki album odniósł sukces w wielu krajach, a zespół reaktywował się w 2009 roku po kilkuletniej przerwie. Bailando stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów Eurodance lat 90. No i teraz z przyjemnością zapraszam Was na spotkanie z tym utworem i ich wykonawcą.

0: Stacja trzecia.
1: W 1997 roku przez Robina Hooka został nagrany bardzo sympatyczny, taneczny, energetyczny utwór I Won't Let the Sun Go Down on Me. No to posłuchajmy teraz w naszym pociągu hitu z 97 roku, z tamtego stulecia, mało tego, z tamtego tysiąclecia.

0: Stacja druga.
1: Czas na przesiadkę do lat 2000.
2: ATB, tak naprawdę Andre Tannenberger, niemiecki DJ muzyki i producent muzyczny, tworzy muzykę elektroniczną, no i niejedną imprezę już rozkręcał. Tym bardziej zapraszam Was właśnie na spotkanie z tym artystą.

0: Stacja pierwsza.
1: Jason Derulo, amerykański wokalista haitańskiego pochodzenia, jest producentem muzycznym, tancerzem i tutaj bardzo dobrze sobie radzi, choreografem, aktorem i autorem tekstów. Od początku swojej solowej kariery w 2009 roku sprzedał na całym świecie już miliony płyt i nic dziwnego, skoro nagrywa takie przebojowe kawałki i kolejny teraz jego przebój właśnie w naszym pociągu.

0: A za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.
1: Mam pociąg do lat 90. i 2000. Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 18.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
3: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4 satelita zbudowany przez firmę ICEY. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
3: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394 na 396.
3: Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze, a zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394 na 396. Tak gra radio.

0: tym dla mnie.
1: Radio Parada w super rytmach. Nasze niedzielne granie na antenie Radia Parada.

0: Reklama. Talia. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Opoczno. Telefon 793 154 066. taliaopoczno.pl. Ostatnie pożegnanie z szacunkiem. 793 154 066.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella. Idealna salami, pepperoni. No i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany rand. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Kwiaciarnia Kwiaty pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Po reklamie. Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

0: Autopromocja.
1: Biuro Reklamy Radia Parada. Telefon 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Nasze niedzielne granie na antenie Radia Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 19.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
4: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
5: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
6: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
7: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
6: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
7: Mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
5: próbujemy.
7: Stópki.
5: Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
3: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. Cztery osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396.
3: Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor kwieciarnia dla Ciebie. Łódź Rokicińska 394/396. Tak gra Radio Parada.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Parada. Łódź 96 FM. Opoczno 97,8 FM.

pod Bocianem. Atrakcyjne ceny całodobowo. Tymienieckiego 11A. Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszce z tym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany ranch. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres.pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres Pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65. Po reklamie. Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 20.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
4: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
3: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
5: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
3: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
5: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
3: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burzę i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.
6: Tak gra Radio Parada.
7: Ja widziałem, jak wychodzi.

Forum Radia Parada. Zaprasza Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Parada. Radio Parada. Nasze niedzielne granie.

0: Autopromocja.
1: Zamów skuteczną reklamę w Radio Parada. 42 674 1905. 42 674 1905.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ach, ta prostokątna ekspres pizza na puszystym cieście. Ciągnąca się mozzarella, idealna salami, pepperoni, no i ten niesamowity, chrupiący, karmelizowany ranch. Skomponuj swój własny zestaw. Zamów na ekspres pizza.pl na wynos lub z dowozem. Ekspres pizza Syrenki 19, Sacharowa 63, Kusocińskiego 65.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrapki i gry Lotto?
5: Są!
6: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Parada.

0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
1: Minęła godzina 21.
2: Radio Parada 96 FM.
0: Sponsorem czasu jest fabryka okien firma KMM Okno. Inflancka 52.
3: Tak gra Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada. Randkowanie w Radiu Parada.
1: Radio Parada nie ponosi odpowiedzialności za treść nadawanych ogłoszeń.
2: Kobieta zadbana pozna odpowiedzialnego, zaradnego, wysokiego, wolnego pana w wieku od 50 do 60 lat do stałej relacji. Tylko z Łodzi. 600-961-698. Poznam kobietę do stałego związku, może mieć dzieci w wieku od 43 do 47 lat z Łasku i województwa łódzkiego. Ja jestem zadbany, niezależny. Na początek proszę o SMS-y lub telefony. 781-770-852.
0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Kobieta pozna mężczyznę w wieku od 56 do 63 lat bez nałogów, mobilnego do stałego związku z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic. Tylko poważne rozmowy telefoniczne. 661 208 480 661 208 480. Mężczyzna pracujący bez nałogów, lat 50, z Głowna, pozna kobietę w wieku od 40 do 50 lat z województwa łódzkiego i okolic. 793 755 578 793 755 578.
1: Długi weekend z Radiem Parada w super rytmach.

0: Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.
1: Łodzianka, 172 cm wzrostu, wolna, w wieku 50+, niepaląca, z energią do życia, pozna mężczyznę w wieku od 50 do 60 lat, wysokiego, pan powinien być wolny, z werbą do życia, we dwoje tylko z Łodzi, do spędzania wolnego czasu, stałej relacji, tylko telefony na SMS-y i głuche pani nie odpowiada. 511 290 516 511 290 516. Poznam dziewczynę w wieku od 30 do 39 lat, do stałego związku, z województwa łódzkiego i okolic. Na początek proszę o SMS-y 572 420 874 572 420 874.
0: Radio Parada.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Jestem Ola, mam 39 lat, szukam pana do stałego związku, kogoś, kto ma poukładane w głowie i podchodzi do życia na poważnie. 501-764-657, 501-764-657. Krzysiek ma 58 lat, wysoki, szczupły, niezależny, mobilny. Pozna kobietę szczupłą lub średniej budowy ciała, może być z małym dzieckiem. Proponuje stały związek. 698-100-686, 698-100-686.

0: Drogi weekend w Radiu Parada.
1: Szukam odpowiedzialnego, zaradnego, wysokiego, wolnego pana przyjaciela w wieku od 45 do 50 lat spoza Łodzi. 452 692 981 452 692 981. Rozwodnik, 48-latek, szuka pani w podobnym wieku. Z okolic Łodzi Tomaszowa Piotr Kowarz-Gowa Koluszek 661 136 262 661 136 262.

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Kobieta, 58 lat, pozna wolnego pana nieszukającego przygód z wykształceniem minimum średnim, wieku od 55 do 60 lat, powyżej 175 cm wzrostu, zmotoryzowanego. Pani nie odpowiada na SMS-y. 694 193 864 694 193 864. Mam 48 lat, mieszkam w okolicy Widawy, poznam dziewczynę w podobnym wieku do związku z powiatu łaskiego. 726 141 913 726 141 913.
0: Radio Parada. Łódź 96 FM, Opoczno 97,8 FM.

0: randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 z VAT-em. Powodzenia.
1: Mam na imię Ola, jestem miłą kobietą, szukam pana do stałego związku, kogoś, kto ma poukładane w głowie i podchodzi do życia na poważnie. Jestem średniej budowy ciała, brunetka, 162 cm wzrostu, żonatym albo w związku, z góry dziękuję. Proszę do mnie nie pisać. 501 706

0: Randkowanie w Radiu Parada.
1: Poznam niezależną, miłą kobietę w pani z Łodzi i okolic do stałej relacji 505 054 927. Poznam dziewczynę szczupłą, wolną na stałe z Łodzi. Proszę o SMS-y z opisem 570-774-668.
0: Radio Parada.

0: samotny 60-latek zaprzyjaźni się z samotną, rozsądną kobietą do stałej znajomości. 453 536 744 453 536 744. Sympatyczny 59-latek pozna kobietę do stałej znajomości. 786 302 719 786 302 719.
1: Długi weekend w Radiu Parada w super rytmach.
2: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
2: Autopromocja.
1: Radio Parada. Parada.

0: Na dzisiaj kończymy randkowanie z Radiem Parada. Jeśli nie zdążyliście zapisać numerów telefonów, nic straconego. Wszystkie ogłoszenia publikujemy na stronie parada.fm w zakładce Randkowanie.
1: 55-letni mężczyzna pozna dziewczynę w wieku od 48 do 58 lat. Mężczyzna nie pali, nie pije alkoholu, prowadzi zdrowy tryb życia i chętnie taką dziewczynę pozna z Łodzi i okolic naszego województwa łódzkiego. Do stałego związku. Mężczyzna lubi przyrodę, wyjeżdża na wypoczynek w lasy, nad morze, jeziora. Lubi muzykę i dobrą zabawę, lubi tańczyć, pragnie poznać dziewczynę, rozwódkę, wdowę z dziećmi. Pogodną, wesołą. Pan jest z osobą romantyczną. 723 424 210 723 424 210. 48-latek pozna kobietę w wieku od 35 do 46 lat ze Zgierza, Łodzi. 574 784 231 574 784 231.
0: Na dzisiaj kończymy randkowanie z Radiem Parada. Jeśli nie zdążyliście zapisać numerów telefonów, nic straconego. Wszystkie ogłoszenia publikujemy na stronie parada.fm w zakładce Randkowanie. Randkowanie. Jeśli chcesz kogoś poznać, wyślij SMS-a na numer 73601. Pierwsze słowo start. Koszt wiadomości 3,69 zł z VAT-em. Powodzenia.

0: Minęła godzina 22. Radio Parada 96 FM.
1: Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada.
2: Krzysztof Wichowski, zapraszam na lokalne sportowe podsumowanie dnia. Zaczynamy od piłki nożnej i bardzo trudnej sytuacji rezerw ŁKS-u Łódź. Drugi zespół łodzian przegrał na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała 0-1 i wszystko wskazuje na to, że spadek do trzeciej ligi jest już praktycznie przesądzony. To był mecz o ogromnej stawce. ŁKS 2 potrzebował punktów, żeby jeszcze realnie myśleć o utrzymaniu. Z kolei rekord walczył o oddalenie się od strefy spadkowej. Od początku było widać, że to będzie spotkanie walki. Gra toczyła się głównie w środku pola, a sytuacji bramkowych było niewiele. Pierwszy cios zadali gospodarze. Tuż przed przerwą po rzucie rożnym do siatki trafił Jan Ciućka, wykorzystując zamieszanie w polu karnym. I jak się później okazało, była to jedyna bramka w tym meczu. Po zmianie stron ŁKS 2 ruszył do odrabiania strat. Swoich szans próbowali m.in. Sebastian Sopel oraz Mikołaj Kotarba, ale bardzo dobrze między słupkami spisywał się Wiktor Kaczorowski. Najlepszą okazję łodzianie mieli w 83 minucie. Rzut karny wykonywał Aleksander Ślęzak, ale jego strzał obronił Kaczorowski. To był moment, który mógł odmienić losy meczu. Końcówka była nerwowa. Blisko wyrównania był jeszcze Lamin Koulibaly, ale piłkę z linii bramkowej wybił Piotr Wyroba. Ostatecznie rekord dowiózł prowadzenie do końca. Dla drużyny trenera Piotra Tworka to bardzo ważne zwycięstwo, a dla ŁKS-u 2 kolejny cios w walce o utrzymanie. Na 4 kolejki przed końcem sezonu sytuacja jest już bardzo trudna i wszystko wskazuje na to, że łodzianie będą musieli przygotowywać się do gry w trzeciej lidze. Przenosimy się teraz do pierwszego zespołu ŁKS-u Łódź i meczu drużyny prowadzonej przez Grzegorza Szokę. To było spotkanie, które wywołało spore emocje. Nie tylko ze względu na wynik, ale też na styl gry i przebieg wydarzeń. ŁKS zaprezentował się jako zespół dobrze zorganizowany i konsekwentny. Drużyna Szoki potrafiła kontrolować tempo meczu i narzucać swoje warunki. Widoczna była dyscyplina taktyczna i odpowiednie ustawienie. Zespół grał dojrzale i świadomie. To ważne, bo właśnie takich występów oczekuje się w końcówce sezonu. Spotkanie pokazało, że ŁKS potrafi być zespołem stabilnym. Potrafi realizować założenia i utrzymywać koncentrację przez dłuższy czas. To również sygnał, że drużyna rozwija się pod względem organizacji gry i że może być groźna dla każdego przeciwnika. Ten mecz może mieć znaczenie nie tylko w kontekście punktów, ale też jako impuls mentalny, bo w końcówce sezonu równie ważna jak forma fizyczna jest pewność siebie, a ŁKS w tym spotkaniu pokazał, że potrafi grać pewnie. Na zakończenie piłka nożna kobiet i bardzo dobre informacje dla grot SMS Łódź. Zespół zanotował awans w tabeli Orlen Ekstraligi. To efekt solidnej gry i coraz lepszej formy w ostatnich spotkaniach. Łodzianki konsekwentnie budują swoją pozycję w lidze. To drużyna oparta na młodych zawodniczkach, które rozwijają się i zdobywają doświadczenie. I właśnie ta konsekwencja zaczyna przynosić efekty. Awans w tabeli to nie przypadek, to wynik pracy, organizacji i systematyczności. Zespół potrafi rywalizować z wymagającymi przeciwnikami i coraz częściej wychodzi z tych spotkań z punktami. Widać progres w grze drużyny, lepszą organizację, większą pewność siebie i skuteczność. To wszystko przekłada się na wyniki. Dla Grot SMS to bardzo ważny moment sezonu, bo pokazuje, że drużyna idzie w dobrym kierunku i że może jeszcze poprawić swoją pozycję w tabeli.
1: Lokalne sportowe podsumowanie dnia w Radiu Parada. Radio Parada. Kibicujemy naszym. Radio Parada. Lokalnie najlepsi. Tak gra Radio Parada.

0: Radio Parada.
1: Maciej Dobrowolski, dzień dobry. Ze mną w studiu Radia Parada moi goście, państwa goście, goście Radia Parada, Beata i Dariusz Cłapowie. Kłaniam się nisko.
2: Witamy
3: serdecznie pana redaktora, już powitaliśmy, ale witamy oczywiście wszystkich słuchaczy na całym świecie, niewątpliwie wszędzie Radio Parada dociera,
1: a już o świecie to państwo wiecie dobrze, dlatego że ja nie dokończyłem mojej formułki, którą zawsze stosuję wobec moich gości. Zwykle mam taką formułkę napisaną, kim moi goście są. Ja ją dokładnie tak samo formułuję na początku, mniej więcej w środku i na końcu naszej rozmowy, a teraz za diabła nie wiem, jak tę formułkę państwu ułożyć. Bo ja sobie napisałem tak, zgierscy podróżnicy, ale też i przedsiębiorcy, no bo jedno z drugiego wynika. No taka jest brutalność życia. No
2: tak, trzeba zarobić, żeby wydawać na swoje
1: pasje. Czy ta formuła, jeśli ja państwa przedstawię, zgierscy przedsiębiorcy, będzie dla państwa właściwa?
3: Brawo, tak.
1: A jak zgierscy podróżnicy?
3: Też? Super.
1: No to teraz mi dajcie odpowiedź, szanowni państwo. To co mam z tym zrobić?
3: No cóż, trzeba pewnie poruszyć oba te wątki.
1: To w takim razie zacznijmy od może tego bardziej ciekawego. Nie będę mówił o zarabianiu pieniędzy, bo to później pewnie wyjdzie, skąd macie państwo na to wszystko, o czym opowiadać będziemy pieniądze. Ale skąd u was ta pasja poznawania świata? I to nie takiego świata, że mamy all inclusive, jedziemy. Tutaj mamy tylko jedną przesiadkę we Frankfurcie, ale tam będzie sojowe latte w jakiejś kafeterii. Nie. To nie wy.
2: No to się zaczęło już w narzeczeństwie, kiedy pojechaliśmy do Międzyzdrojów oraz do Krynicy Górskiej, gdzie trzeba było, żeby się dostać na pociąg, przedostać się, żeby zająć miejsce przez okno w wagonie i negocjować z panem konduktorem w latach 80.
1: Nas zawsze
2: nosiło, zawsze mieliśmy taką pasję, po prostu energię, żeby coś poznawać więcej niż tylko okolice.
1: Ale ja też właziłem przez okno i naprawdę do Wenezueli czy w Dolinę Omo mnie zaczy ciągnąć, wciągnie, ale nigdy nie byłem.
3: No, ale wszystko przed panem, pan jest młodym człowiekiem.
1: Pięknie panu dziękuję.
3: No więc myślę, że to był survival, tak, to był survival, te nasze początki. Nieraz się zastanawiam, czy to nie było w pewien sposób trudniejsze niż nasze wyprawy teraz. Ale pewnie tamte dawne doświadczenia przygotowały nas i nauczyły nas, jak można podróżować po świecie w tej chwili. Tak jak pan zaznaczył, nie interesuje nas gdzieś tam jakiś drink zimny, koło basenu, drink powitalny, bo takie sytuacje mieliśmy, gdzie ktoś o czymś tam mówił. No wiecie, jak tutaj ze mną pojedziecie, to będzie drink powitalny. My się z tego bardzo, bardzo śmieliśmy. Natomiast bardzo, bardzo ciągnie nas inność, jakaś inna kultura, obyczaje, inne krajobrazy. Gdzieś się człowiek zmęczy, wchodząc na jakiś wulkan, gdzieś osiągając Kilimandżaro, gdzie są różne warunki, ale to jest piękne, to wtedy jest rzeczywiście super, gdzieś gdzie poznajemy ludzi o odrębnym kolorze skóry, odrębnej kulturze, ale okazuje się, że ci ludzie są w jakiś tam sposób podobni do nas, jeżeli odrzucimy te wszystkie naleciałości i uprzedzenia. No i to jest właśnie piękne, właśnie po to warto po świecie podróżować zawsze jest tak, że człowiek jest najważniejszy. Tak
2: bym to określił. Żeby być bliżej tych ludzi, jakby bliżej rdzennych ludzi, to trzeba jechać jednak samemu. Przejechać się lokalnym środkiem transportu, tak. Gdzieś, gdzie wiatry i kurz
1: padają między zęby.
2: Pada,
3: czuje
2: tak,
3: się to.
2: I się tego czuje, jak jechaliśmy na przykład w Somalii, prawda?
3: Tak, Afryka jest niesamowita pod tym względem, ale też gdzieś na bezdrożach Azji Środkowej z jakimiś mnichami buddyjskimi, z ludźmi, którzy mają zdecydowanie inne tradycje, inne sposoby zachowania. Gdzieś, gdzie jechaliśmy z ludźmi, którzy pół swojego dobytku wrzucają do autobusu. albo w Senegalu, gdzie jedziemy starym Peugeotem, bo to jest środek transportu, a na dachu jest na przykład koza czy owca przywiązana i co chwilę... No,
2: albo na przykład w Pekinie, zwanym Beijingiem, gdzie się pytamy o przystanek, a się okazuje, że wszyscy ludzie, którzy tam jadą, nam pomagają, się pytają wzajemnie siebie i pilnują,
3: żebyśmy wysiedli w
2: odpowiednim miejscu. I tak samo było, jak jechaliśmy do Shaolin, gdzie było też kilka środków transportu.
3: To jest świetny przykład, tak. I pani, która wysiadała, ponieważ musieliśmy się kilkakrotnie przesiadać, tym ludziom, którzy zostawali, poleciła nas, żeby się nami zaopiekowali i koniecznie pokazali, gdzie my mamy wysiąść.
1: A powiedzcie mi państwo, czy są miejsca, w których jeszcze nie byliście?
3: No tych jest bardzo dużo, bo to właściwie jest tak, że im więcej jeździmy do jakichś miejsc, tym bardziej zastanawiamy się nad tym, że jeszcze gdzieś nie byliśmy. Nawet nieraz jadąc do może niewielkich krajów i kiedy wydaje nam się, że no przecież już to jest niewielki kraj i wszystko zaliczyliśmy, brzydko mówiąc zaliczyliśmy, no ale okej, to co powinniśmy, okazuje się, że tak naprawdę to pozostaje jeszcze mnóstwo miejsc, jakieś miasteczka, które mijaliśmy, zastanawialiśmy się, dlaczego my je minęliśmy, przecież tutaj należałoby poświęcić kilka godzin, a może nawet dzień czy półtora, bo one po prostu powalają egzotyką.
1: Ale to życie nie starczy. Trzeba jednak wybrać.
3: No i to jest...
2: No i dlatego teraz staramy się jak najdalej jeździć, póki mamy jeszcze siły, a w momencie, kiedy już będziemy około 90, to będziemy tutaj okolicy.
3: No tam po 90, a nie około. No.
2: Tak.
1: No. Podoba mi się to podejście, także dlatego, że państwo, zaraz do tej Afryki wrócimy, o której ja chcę się zapytać, ale kiedy opowiadaliście mi państwo swoją drogę, opowiadaliście także to, że o tym, że kochacie Polskę, że to nie tylko Wenezuela, Peru czy inne.
3: Oj tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Oczywiście był taki okres, kiedy trudno było wyjechać za granicę, już nie mówiąc o tym, że za granicę gdzieś daleko. Oczywiście drugim jeszcze takim hamulcem, jeżeli możemy to tak nazwać, było to, że dzieci były małe, nie można było daleko wyjechać. Ale pomijając już to wszystko, to jakaś nasza pasja, powiedzmy sobie, historyczna i zamiłowanie do kraju również gdzieś tam nas gnały po Polsce i multum tych pięknych miejsc, które odwiedziliśmy dawniej, no zostaje na całe życie w pamięci i chętnie tam wracamy.
2: Przedaliśmy naszym dzieciom, gdzie później początkowo nasz syn był tak zwany czarek cierpiący, bo już nie miał siły, mając 6 lat, gdzieś tam ciągnęliśmy go i sobie siedział i po prostu już weto wszelkie zgłosił, ale później się okazało, że w liceum organizował rajdy dla całej klasy. Tak. Zupełnie bez jakiegoś narzucania, że tak trzeba by było, że to by było fajne. Sam to czuł.
1: A ta Maria Walewska, kiedy państwu do głowy wpadła?
3: Maria Walewska w zasadzie, no to zawsze identyfikowaliśmy z Walewicami. To w zasadzie wydawało nam się, że
1: ona
3: jest...
1: po mężu Walewska.
3: No po mężu, tak, z domu Łączyńska.
1: Tak.
3: Tak, ale no to był taki symbol tej pani Walewskiej, naszej, jak to się mówi, heroiny.
2: Tak,
3: prawda?
2: I perfum. Z okresu
1: PRL-u.
2: Kremu.
3: Natomiast opowiedz historię teraz najnowszą, że tak powiem, pani Walewskiej.
2: No w Tubondzinie jadąc do Kalisza stanęliśmy w muzeum w Tubondzinie, w Dworku Walewskich i tam dowiedzieliśmy się również, no ta pani, która nas oprowadzała, tak pięknie nam przybliżyła tą postać i widząc ze 140 portretów, chyba z 25 między innymi Marii Walewskiej, jakby zainteresowaliśmy się głębiej naszą Polską, jak to nazywa Marian Brandys, małżonką Napoleona. I teraz czytamy kolejny raz.
3: Brandysa obejrzeliśmy.
2: Kłopoty z panią Walewską.
3: Tak. No i okazuje się, że rzeczywiście gdzieś tam ci Walewscy są bardzo rozsiani po Polsce. To nie jest jedynie ten Pałac Walewskich tutaj u nas w Walewicach. Natomiast potomkowie pani Walewskiej, czyli domu Łączyńskiej, są rozsiani po świecie i nie są to anonimowe postacie. Tak bym to powiedział.
1: Ten jeden, to jest prawie na 99%, był ten pierwszy chyba synem.
2: Nie, drugi.
1: Czy drugi?
2: Aleksander.
3: Drugi był
1: synem Napoleona.
3: Synem Napoleona na 100%. To tam właśnie nie ma żadnej wątpliwości. Trzeci był synem kuzyna Napoleona, tak?
1: Natomiast poszła za niego za mąż, musiała w Paryżu, tak? W tych czasach paryskich, tak?
3: Tak. Mhm. Natomiast pierwszy...
1: Oni żyją przecież potomkowie, mówiliśmy o tym jeszcze, tak? Całkiem dobrze się mają i nawet...
3: I oni tu przyjeżdżają. Zresztą
1: prowadzą międzynarodowe interesy, tak? Znana firma Sisley, to należy...
3: Oczywiście.
1: Znacie państwo z niektórych galerii. To są potomkowie Napoleona i Marii Walewskiej naszej.
3: A no więc ciekawostką jest to, że ten niewielki pałacyk, właściwie oddalony od głównych szlaków, nie tylko turystycznych, ale i komunikacyjnych, odwiedzili również potomkowie jednej i drugiej linii Walewskich, znaczy potomkowie pani Walewskiej, tak nazwijmy to. No, to jest wszystko w dużym uproszczeniu, tak? Ale potomkowie pani Walewskiej, już tak to nazwijmy, jednej i drugiej linii, czyli po jednym i drugim synu francuskim tutaj właśnie w Tubądzinie ten pałacyk odwiedzili i byli, i to też było duże wydarzenie.
1: Beata i Dariusz Cłapowie są państwa gośćmi, zgierscy podróżnicy. Tak, zacznę, ale także przedsiębiorcy. Jesteście państwo dzisiaj moimi gośćmi także dlatego, że to, co mi o państwu opowiedziano, to byłby grzech, gdybym was nie zaprosił. Ale wy lubicie to wasze życie, bo wy żyjecie, dla firmy poniekąd musicie. Bo obiecałem, że o tej firmie trochę zahaczymy, ale żyjecie teraz głównie dlatego, żeby ten świat chłonąć. Jeszcze wam się to nie znudziło?
2: Absolutnie, cały czas wręcz to daje nam siłę do pracy, żeby w pracy się męczymy często, bo jednak musimy też szare komórki mocno wytężać, żeby funkcjonować i być cały czas na rynku. Sprzedajemy dodatki krawieckie dla przemysłu i żeby się utrzymać, to trzeba się naprawdę napracować. Natomiast odpoczywamy na takich wyjazdach. Odpoczywamy, regenerujemy się.
1: Wasza firma funkcjonuje ponad 40 lat.
3: 40.
1: Równo 40.
3: Tak.
1: Otrzymaliście państwo nagrodę. Także z tego tytułu.
3: No tutaj oczywiście bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Bardzo dziękujemy władzom miasta Zgierza i Wysokiej Kapitule.
2: Konkursu Rajmunda Dębielińskiego, że dostrzegły ten nasz wkład w budowanie naszej małej społeczności zgierskiej. No bo jednak 40 lat płacimy podatki.
3: Cytując Przemysław Jasenki, można by powiedzieć, że 40 lat minęło jak jeden dzień, ale ten dzień był długi i trudny. A sytuacja dzisiejsza właściwie nie napawa tak naprawdę nie napawa optymizmem i stwarza wiele, wiele trudnych wyzwań. Tak bym to powiedział.
1: To dlaczego w takim razie państwo sobie utrudniacie życie? Przecież mogliście, tak jak zacząłem, jeździć nawet w bardzo atrakcyjne miejsca i egzotyczne, ale z tym drinkiem powitalnym.
2: Lubimy wolność, nie lubimy ograniczeń.
3: Ale to naprawdę nie to. No, ja muszę po prostu czuć... Wsiadam do autobusu na przykład gdzieś w Ameryce Południowej. Staram się wykupić ten bilet na tyle wcześniej, żeby mieć miejsce przed...
2: Panoramiczne.
3: I jadę po prostu i oglądam sobie świat z tego przez to okno. Oczywiście dla miejscowych nie jest to może dużą atrakcją. Dla nas jest. Jeżeli mam ochotę jeść, to jem, idę tam, gdzie akurat mam na to ochotę. Jeżeli mam przenocować, to nocuję tam, gdzie mam na to ochotę. I ten kontakt z ludźmi, który no, mamy i jest autentyczny, gdzie dzisiaj spotykam kogoś, jutro spotykam kogoś innego i są to ludzie, tak jak my tutaj wcześniej rozmawialiśmy, jak na przykład Diego i Luisa w sercu Amazonii w Pucallpie, fantastyczni ludzie, z którymi małżeństwo, którzy prowadzą hostel w Pucallpie, z którymi odbyliśmy szereg wypraw do dżungli, czy to no, wieloma środkami transportu i pieszo gdzieś tam przedzierając się przez lasy, jakimiś ścieżkami do wodospadów, do gdzieś między drzewami, gdzie małpy skakały i właśnie to tych wspomnień tyle od razu przychodzi, że aż jedne wypychają drugie, powiedziałbym.
2: Chciałam na ważną rzecz zwrócić uwagę. To, że jedziemy do kraju kwitnącej wiśni i widzimy górę Fuji. To też pozwala nam, mnie przynajmniej, zwrócić uwagę na to, że my tam jedziemy i doceniamy tą kwitnącą wiśnię, a tutaj te nasze forsycje, które mamy wiosną, pięknie kwitnące, albo całe dywany zawilców w lesie, no często tego nie dostrzegamy, więc zawsze wracamy do Polski, zawsze wracamy do naszego Zgierza, do naszego domu i jesteśmy przeszczęśliwi. Te podróże trwają często 21 dni, 28, no tak staramy się, żeby
3: do miesiąca,
2: ponieważ no też chcemy tutaj nadrabiać różne sprawy, które jakby są konieczne w pracy.
1: Pamiętać o wystawianiu faktur i wypisywaniu wszystkiego
2: rodzaju rachunków,
1: prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Tak, więc dłużej nie możemy, ale zawsze uwielbiamy nasze polskie jedzenie, bo jesteśmy często zmęczeni już tym jedzeniem zagranicznym, gdzie oczywiście zawsze jak jesteśmy gdzieś w świecie, zawsze tubylczego jedzenia kosztujemy i się nim delektujemy. No niemniej jednak po tych około tam 30 dni, 20 parę, to już jesteśmy stęsknieni.
3: I żurek musi być zaraz
2: po przyjeździe. Tak, i schabowy.
1: A jest miejsce, do którego państwo i wracacie wspomnieniami najchętniej, albo do którego chcielibyście jeszcze raz wrócić. I do którego chcielibyście jeszcze raz wrócić. Takie najpiękniejsze miejsce, jakie udało wam się zobaczyć.
2: Dla mnie najpiękniejszym miejscem jest taki kanion Antelope Canyon. To jest taki w Arizonie, gdzie już byliśmy dwa razy, ale on jest tak piękny, że no, w zależności od pory dnia, zresztą tak samo jak kanion Colorado, który też widzieliśmy kilka razy, 4 czy 5 nawet też ostatnio spaliśmy tam chyba 2 noce lub 3 i wchodziliśmy rano na wschód słońca, bo w zupełnie innych warunkach przy zachodzie słońca już nie ma tej plastyczności tego kanionu, ale w momencie, kiedy jest słoneczko, też płynęliśmy w Glen Canyonie, widzieliśmy go jakby z punktu widzenia rzeki. No, to są takie miejsca, gdzie uwielbiamy i to właściwie nigdy się nie kończy, w sensie ta tęsknota jest, że warto tam wrócić.
1: A najstraszniejsze, najniebezpieczniejsza przygoda i najstraszniejsze z nią związane wspomnienia? Macie państwo takie?
3: To pewnie bym tutaj zdziwił słuchaczy, ale dla mnie najbardziej taki toksyczny był Belfast. Belfast, gdzie po prostu wyszliśmy wieczorem, wszystko było ciemno, to oczywiście było, nie wiem, 15 lat temu chyba, wszystko było pozamykane, jeździło
1: północna Irlandia.
3: Tak, Irlandia Północna. Były pozamykane, właściwie wszystko zabezpieczone, że tak powiem, samochody.
2: Pojazdy opancerzone, nikogo na ulicach, tak. Chociaż to była sobota wieczór, gdzie chcieliśmy kupić jakąś w sklepie, to znaczy to było chyba
3: McDonald's. Tak.
2: Bardzo nieprzyjaźni ludzie, bo uważali, że my przyjechaliśmy jako konkurencja dla nich do pracy.
3: Jakiś był.
2: A my
3: w ogóle, on
2: po prostu przyjechaliśmy zwiedzić ten Belfast.
3: Tak.
2: A więc jeszcze pan w tym hostelu, właściwie 4 razy zapłaciliśmy za hotel, bo się okazało, że 4 razy karta nie działa.
3: No i
2: a później
3: nam,
2: się okazało, jak wróciliśmy, że cztery razy jesteśmy
3: pobrani.
2: No więc tak nieprzyjaznego miejsca, gdzie tak właściwie tak niemiła
3: bardzo
2: atmosfera, odnieśliśmy niemiłą atmosferę, no to jeszcze nikt nas tak

0: Jeszcze o tym wspomniałem, o Wenezueli. Jest tam Gwardia Narodowa. To nie wiem, jak jakieś takie nasze ZOMO czy coś takiego, które kontroluje na ulicach, na drogach, mają takie swoje miejsca, gdzie kontrolują. My mieliśmy wymienione dolary i tu jest w ogóle ciekawostka, ponieważ największy nominał to jest 100 bolivarów. My mieliśmy chyba z 500 dolarów wtedy wymienione, resztę mieliśmy w dolarach. Natomiast za jednego dolara dostawaliśmy 3640 bolivarów. Czyli można sobie wyobrazić, ile to było. To były dwa kartony pieniędzy dostaliśmy za te 500 dolarów. Mamy takie śmieszne zdjęcia z tym, więc później to trzeba było popakować plecaki i ruszyliśmy z tym po prostu, no że tak powiem, w świat, tak? W Wenezuelę. I była godzina około północy, zatrzymuje nas Gwardia Narodowa.
1: Autobus, który mieliśmy.
0: Autobus, tak. I oddając bagaż dostaje się taki kwitek. Pół kwitka mam ze sobą, drugie pół zostaje u kierowcy. I ktoś krzyczy tam przy wyjściu, kto ma numer tam 58, powiedzmy sobie. Ja się obudziłem, patrzę, że nie mam 58, więc śpię sobie w najlepsze dalej, tak? Byłem obudzony w środku nocy, więc szybko zasnąłem. Czuję, że ktoś mnie puka. Otwieram tak oko, patrzę, lufa kałasznikowa gdzieś tam koło tego mojego oka. Spojrzałem i ten człowiek znowu mnie pyta, czy mam ten numer 58, więc ja wyciągam swoje numerki i pokazuję, że nie mam 58. Ale niewątpliwie były to takie trudne przeżycia. Później jak już ten autobus, to chyba ten, bo nie wiem, czy jakiś inny, ale to chyba ten właśnie, dojeżdżał do Santa Elena, gdzie wdrapywaliśmy się na Roraima. On się popsuł. Było to około 30 kilometrów od miasta. Ludzie wpadli w totalną panikę. Po prostu tego, co się tam działo, to nie widziałem. Bali się tego, że po prostu zostaną napadnięci. Ktoś mówi, słuchaj, tutaj 2 tygodnie temu ostrzelali autobus, później weszli i zabierali wszystko, co się dało. Ja mówię, jak to? Gwardia Narodowa. Masz rację, to mogła być Gwardia Narodowa po cywilnemu. Więc mniej więcej tak to wyglądało.
2: Fajnie jest tak Państwa posłuchać. Szkoda tylko, że ta rozmowa nam się już kończy.
0: My też żałujemy.
2: Ale Państwo spotykacie się ze swoimi znajomymi i nie tylko, i opowiadacie o tym, co w Waszym życiu ciekawego się wydarzyło, a macie o czym opowiadać. Cykle spotkań także w Zgierzu.
0: Tak. No ja myślę, że tych spotkań to było już multum, tak? Opowiadaliśmy w całej Polsce, można tak powiedzieć. Natomiast najwięcej to niewątpliwie w Zgierzu. No te raz, dwa razy w roku. Ostatnio?
1: W Głownie.
0: Byliśmy, tak.
1: W Parzęczewie też.
0: W Głownie jest wspaniała sala. Ja nawet nie myślałem, mówiąc szczerze, jaka tam jest kapitalna sala w Głownie. Także to jest niesamowity obiekt. Bardzo, bardzo miło było w Głownie. I oczywiście tak, no lata temu, tak jak tutaj też wspomnieliśmy, kiedy pan Wojsław Radacki prowadził audycję Obierzy Świat w Radiu Łódź. To tam byliśmy regularnymi gośćmi, myślę, że co 2 tygodnie coś tam.
1: W Łódzkim Domu Kultury też mieliśmy
0: w Łódzkim, było
1: pokazów.
0: To w Łódzkim Domu Kultury to były też tak, było ich
1: tak
0: dużo. Tak. No na Bałutach, w ośrodku Rondo, tutaj jeżeli chodzi o te bliższe, tak. To na pewno tego było kiedyś bardzo dużo. No cóż, myślę, że to są takie przeżycia, którymi warto się dzielić.
2: Tak. Ale piszecie także Państwo o tych przeżyciach, m.in. do Zgierz Moja Przestrzeń, to jest miesięcznik, który ukazuje się w Zgierzu już od wielu lat, a Państwo od 6 piszecie. Regularnie.
0: 7, tak jak teraz podliczyłem, to nawet
2: od 7.
0: No tak, ale 6, 7 tam w sumie nie jest to może
2: ale
0: duże,
2: że wam się chce.
0: Duża różnica.
2: No naprawdę.
1: No ludzie się pytają, nasi zgierzanie. Czytaliśmy wasz artykuł i tylko z niego się dowiedzieliśmy o kanale panamskim. Tyle. Kiedy coś napiszecie następnego? Kiedy będziemy mogli czytać? No nie wypada nam odmawiać i nie, skoro nie pisać, skoro ludzie tego potrzebują.
0: Po wystawie Muzeum Miasta Zgierza mieliśmy szereg takich

0: miłych odzewów, feedbacków. No szczególnie było bardzo sympatyczne, kiedy jedna pani już, to było no chyba parę lat po tym, no znaczy to było, no tak, na pewno parę lat po tym, jak mówi, mój syn się bardzo zainspirował po tej wystawie i gdzieś tam samodzielnie wyruszył w świat, było tak
1: jak
0: tak,
1: skończył 18 lat, tak. Bo już chciał wcześniej, ale rodzice mu nie pozwalali, ale on mówi tak, no to jak skończę 18 lat, to pojadę i to
0: no i że właśnie, to było po wizycie na tej naszej muzeum. Wystawie, tak, i że on mówi, że on też pojedzie w świat. Kiedy to po latach usłyszeliśmy, no to powiem szczerze, że ja miałem prawie łzy w oczach, że mogliśmy na tyle kogoś zainspirować, bo to jest po prostu wspaniałe.
2: Życzę wam takiego życia nadal. Nieustającej pasji i dobrych ludzi dookoła siebie, bo tak jak państwo opowiadaliście, nie tylko tu w Zgierzu, ale także w tej Wenezueli przy Gwardii Narodowej tacy ludzie są potrzebni, bo o tych ludziach dużo, kiedy zanim otworzyliśmy te mikrofony nasze radiowe, opowiadaliście mi państwo, to nie tylko o miejscach, ale bardziej o ludziach. Nie wiem, czy sobie zdaliście państwo z tego sprawę.
1: No bo dla nas są najważniejsi ci ludzie, żeby być blisko nich.
0: Ludzie są najważniejsi, przekaz tego, co się dzieje na bieżąco, jak odbierają świat, co tak naprawdę jest w nich od pokoleń, od setek czy tysięcy lat, jest ta taka kultura, która rzeczywiście nic nam tego nie zastąpi. Pokazanie, nie wiem, iluś tam muzeów, iluś tam ruin, czy najpiękniejszych zachodów słońca. W Zgierzu są tak samo piękne zachody słońca. Natomiast to, co jest w tym człowieku od lat, to czym on nasiąknął, czym nasiąknęli jego rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, to jest coś niesamowitego. To aż po prostu dreszcze przechodzą, jak nieraz się tych ludzi słucha, z nimi rozmawia.
1: Chciałam powiedzieć, często śladami Poloników jakby podróżujemy. Ignacy Domejko, no jeszcze teraz ostatnio.
0: No, nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Limie praktycznie całą Limę wybudowali Polacy.
1: Baku tak samo,
0: tam są
1: Pałac Prezydencki.
0: Wszędzie po prostu jak się w Limie. W Limie byliśmy w Pałacu Prezydenckim i pani, kiedy przewodniczka zaczęła opowiadać, no i mówi o architekcie, no to spojrzała na nas z uśmiechem. No państwo oczywiście wiecie, bo to wasz rodak. Później chodzimy po pałacu, a tutaj, no proszę bardzo, stańcie państwo, ja zrobię wam zdjęcie, ponieważ jest popiersie papieża, a pod tym popiersiem jest postawiony fotel, na którym tutaj papież, będąc w Peru, w Limie właśnie siedział. Katedra, która, znaczy oczywiście ta katedra jest przebudowana po jakichś tam zniszczeniach i tak dalej, ale dokonał tego Polak. Aranżacja głównej ulicy w Limie, naniesienia wszystkie, to zrobił Polak. Zwiedzamy Muzeum Teatr Narodowy. Pani nam mówi, no wy jesteście Polacy, to na pewno wiecie, że rekonstrukcję tego po trzęsieniu ziemi odbudował nasz teatr, odbudował Polak. Więc to jest coś niesamowitego. Ernest Malinowski, do którego dotarliśmy, po pierwsze zrobiliśmy sobie zdjęcie na dworcu kolejowym. Wybudował swego czasu najwyższą kolej na świecie. Wspinaliśmy się tam bardzo długo samochodem, była bardzo trudna trasa, ale prawie 5000 metrów nad poziomem morza stoi pomnik, gdzie po bardzo polsku wieje, i po hiszpańsku wieje niesamowicie. Wisi polska flaga i jest informacja na temat naszego Malinowskiego, o tym, czego on tu dokonał.
1: W Wietnamie, w Hojan, też
0: Kwiatkowski,
1: tak.
0: Taki polski architekt dokonał tego, że dwa miejsca zostały wprowadzone na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To właśnie Hojan i pobliskie ruiny świątyń. Takie, no powiedzmy sobie, przypominające trochę te w Kambodży, czyli Angkor Wat. Natomiast w zdecydowanie mniejszej skali. Natomiast oba te obiekty zostały wpisane na listę dziedzictwa narodowego, znaczy dziedzictwa UNESCO dzięki naszemu panu Kwiatkowskiemu, który zresztą ma w Hoi An swój pomnik.
2: 43 lata małżeństwa, 40 lat firmy. O kajakach już nie wspomnę, bo nie starczy nam czasu, bo macie swój kajak.
0: Mam jak najbardziej.
2: I pływacie.
0: No jak w czwartek ruszamy.
2: Ale nie na Amazonce.
0: Nie.
1: Tym razem
0: ruszamy na Nidę.
2: Życzę jeszcze raz tego samego, co wcześniej, czyli pasji, dobrych ludzi i jak najwięcej tego uśmiechu, który macie. No bo macie, kurczę, no w dzisiejszych czasach to nie jest takie częste.
1: Trzeba.
2: I nawet nie ponarzekaliśmy.
0: No, może następnym razem.
2: Narzekamy?
1: Nie, nie będziemy narzekać. Pozytywna energia.
0: Dziękujemy serdecznie wszystkim za uwagę. Było nam niezmiernie miło. No i oczywiście zachęcamy do słuchania Radia Parada.
2: Bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy. Beata i Dariusz Cłapowie z Gierscy Podróżnicy byli dzisiaj Państwa gośćmi. Za każdym razem inaczej Państwa przedstawiam. Złamałem swoją zasadę. Ale w waszym życiu też zasady trzeba czasem naginać, oczywiście, prawda? W różnych miejscach na świecie.
1: Flexible.
2: Koniecznie. Tak. Zazdroszczę wam. Ja wiem, że to grzech, zazdrość, ale taka grzech to może ujść, nie?
1: Nie, to tak. Trzeba się tylko inspirować.
0: Gdzieś tam taka mała zazdrość, ale taka pozytywna. To wszystko jest dopuszczalne.
2: Okay. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy.
3: Długi weekend w Radiu Parada w super rytmach.
4: Radio Parada.
5: Być jak lato, ach to.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Długi weekend w Radiu Parada.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

0: promocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

noc w super rytmach w Radiu Parada. Łódź 96 i Opoczno 97 i 8 FM.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kogoś bliskiego. Może to być prostsze niż myślisz. Włącz randkowanie w Radiu Parada po 21:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendowe popołudnia, bo wtedy usłyszeć możesz ogłoszenia poszukujących tak jak ty. Wyślij także swój anons, który będzie przeczytany w radiowym randkowaniu. 73601. Pierwsze słowo start. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy. Powodzenia.
0: Autopromocja.
1: Radio Parada.

0: Minęła godzina druga.
1: Radio Parada 96 FM.
2: Tak gra Radio Parada.

Radio Parada w super rytmach. Noc w super rytmach z Radiem Parada. Łódź 96 i Opoczno 97,8 FM.